0: Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Wrócimy do ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Tym razem chodzi o podrabianie karty zgonów pacjentów. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trudne, upalne warunki pracy kierowców miejskich autobusów. Powiemy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wszedł z nożem do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował pacjentów i personel. Obezwładnił go poszkodowany medyk. Motywy działania mężczyzny są dopiero ustalane, a więcej szczegółów zna nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
1: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
2: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
1: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: A w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia i śląskie oddziały NFZ-u pozostają w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim Dyrekcją Szpitala i odpowiednimi służbami. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu od osoby, która widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się śledczy?
3: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie

0: organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: A szpital południowy był głównym tematem sesji Rady Warszawy, na której prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych, zleceń nie zrealizowali albo nie ukończyli.
2: W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.
1: Mówił Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji, która prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury europejskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Coraz mniej dzieci w zakopiańskich szkołach i przedszkolach. Sytuacja robi się poważna, dlatego Urząd Miasta zlecił audyt placówek oświatowych, mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz miasta.
3: Drastycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. Dla przykładu w przedszkolu numer 9 jest o 41 dzieci mniej planowanych na ten najbliższy rok szkolny niż było jeszcze w roku szkolnym 2024-2025, a w przedszkolu numer 3 o 29 dzieci mniej.
4: No skoro w zeszłym roku mieliśmy 200 urodzeń, a 300 zgonów, no to liczba ludzi się zmniejsza, no i liczba dzieci jest katastrofalnie mała, ja bym powiedział. Moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby mieć oświatę na wysokim poziomie, natomiast no, w ograniczonym zakresie.
1: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz. Wydatki na oświatę w Zakopanem to 68 milionów złotych rocznie, to 1/3 całego budżetu miasta.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Upały odsłoniły problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo że jest bardzo gorąco, nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
6: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
1: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
7: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
1: Dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A dzisiaj bardzo nietypowa Agnieszka Morawska. Dzień dobry.
1: I Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy z Justynką do 10, a ze mną do 11. Oto One Hands Up na początek tej godziny.

0: Viva Forever Spice Girls w Radiu Plus. Poranek 12 minut po 6. Jak to rano wstaje, ten jest bardzo dobrze poinformowany. Zaglądamy do kalendarza. 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. A, pani Pelagio, czy pani jeszcze może? Proszę wybaczyć, ale zawsze będzie mi się to kojarzyło z kabaretem Tej i Bogdanem Smoleniem. A dzisiaj, 26 czerwca, urodziny obchodzą m.in. Krzysztof Baranowski, kapitan Krzysztof Baranowski, polski dziennikarz, pisarz, ale żeglarz, który urodziny prawdopodobnie spędza na morzu, bo wypłynął w kolejny rejs. Paweł Małaszyński obchodzi dzisiaj urodziny, ale także Garu i Chris Isaak. I więcej na ten temat na pewno opowie Marek Sierocki w Przebojowej Poczcie dziś po 12. A teraz już czas na Ewangeliarz.
1: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich.
2: W dzisiejszej Ewangelii warta podkreślenia jest postawa trędowatego. Trędowaty w relacji do Jezusa jest bezpośredni. Ma w sobie jakieś pragnienie uzdrowienia. On chce być czysty. On przez to też jest bardzo naturalny względem Boga. Może dzisiaj te słowa trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powinny stać się naszą modlitwą. Panie, jeśli chcesz, mogę być czysty. Panie, proszę, zdejmij ze mnie jarzmo grzechu, które utrudnia mi patrzenie na drugiego człowieka, które utrudnia mi poznanie Ciebie, które utrudnia być mi szczerym i prawdziwym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Niech to będzie nasza dzisiejsza modlitwa.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
4: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
4: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
3: Reklama.

With My Sobriety, Tania Tikaram w Radiu Plus, w poranku Radia Plus, 26 czerwca w kalendarzu, dzień, na który niektórzy czekali od 1 września ubiegłego roku. Jednak zanim tak już zupełnie rozstaniecie się ze szkolnym plecakiem, taka rada, proszę zajrzeć do niego i sprawdzić, czy nie ma kanapek albo czegokolwiek w śniadaniówce, no żeby później 1 września nie tłumaczyć się, że to był eksperyment na biologię przeprowadzany. 27 minut po 6 na zegarze. Gdy się gdzieś spieszycie, to spieszcie się powoli. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Dzisiaj bardzo upalny dzień przed nami.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4 tysiące osób zostało rannych, ogłosiły tamtejsze władze. Akcja ratunkowa trwa, w Caracas i pobliskim stanie La Guajria nadal szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Tymczasem z całego świata już płynie pomoc. Wsparcie zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Hiszpania, Meksyk i Salwador. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego. Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewni awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Od Kołbaskowa do Gdańska pojedziemy bez zjazdu z ekspresówki. Dzisiaj do ruchu zostanie oddany ostatni odcinek drogi S6 między Słupskiem a Lęborkiem. Cała trasa będzie mieć długość prawie 400 km. S6 to droga o znaczeniu międzynarodowym, łącząca europejskie porty. Trasa kaszubska jest częścią korytarza międzynarodowej trasy Via Hanseatica, łączącej miasta południowego Bałtyku od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o około 1,5 godziny. Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie oddane w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.
3: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Środki, które pozyskał prezydent TOSY, jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. Są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób.
2: Oprócz Centrum Usług Społecznych, mieszkania wspomagane prowadzi w Koszalinie także Fundacja Zdążyć z Miłością. Lokale treningowe i wspomagane, na przykład przy ulicy Grunwaldzkiej czy Budowniczych, prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Dzisiaj w regionie słonecznie i gorąco, na termometrach do około 28 stopni w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: 27 minut pozostało do 7:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Honey, honey i Abba. Teraz w Radiu Plus.

0: Sera, ciao, ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut pozostało do siódmej. Kto rano wstaje, ten na przykład wie, jak wygląda w tym momencie dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ona jest już w pełnym rozkwicie, czy właściwie nie w pełnym, ale zaczyna rozkwitać i przez całą noc był otwarty ogród botaniczny. Dzisiaj od 5 rano wstały, wylapiają się kolejne kolejki już do kasy, żeby wejść do tego ogrodu, do tej maleńkiej szklarni, żeby zobaczyć, jak rozkwita to dziwidło. Nikogo nie zraża zapach, bo jeżeli wiecie, jak pachnie zgniłe mięso, no to prawdopodobnie wiecie też, jak pachnie dziwidło olbrzymie. Jednak odurza ono nie tylko zapachem, ale i wyglądem, dlatego sporo osób chce je zobaczyć i jeśli zapach was zniechęca, to możecie sobie to wszystko obejrzeć na transmisji live na YouTubie. Dziwidło olbrzymie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Widać mnóstwo osób, które przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie przy dziwidle. Niektórzy zatykają nos, inni się tym w ogóle nie zrażają, więc być może jeszcze nie pachnie tak bardzo, jak powinno. 18 minut do godziny 7. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 20.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
2: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
3: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama.

0: Enya i Jolinoko Flow w Radiu Plus o poranku na zegarze 7 minut do 7. Czas przypomnieć sobie, co wydarzyło się 26 czerwca. A to przypomni Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Tego dnia w roku 2000 święty Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. A 7 lat później Benedykt XVI zatwierdził zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów. 26 czerwca 2001 roku święty Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji człowieka, którego nazywano księdzem dziadów i lwowskim bratem Albertem. Zygmunt Gorazdowski, bo o nim mowa, urodził się w Sanoku i właściwie całe życie toczył boje z gruźlicą. Z gimnazjum uciekł, by walczyć w powstaniu styczniowym, ze studiów zrezygnował, by wstąpić do seminarium. Jako ksiądz przecierał szlaki wielu dzieł charytatywnych. Zapoczątkował we Lwowie coś, co dziś znamy jako Okna Życia, zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Ponadto zorganizował dom dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych, internat dla ubogich i polsko-niemiecką szkołę świętego Józefa. Od 17 lutego 1884 roku pomagało mu osobiście założone Zgromadzenie Sióstr świętego Józefa. 23 października 2005 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym i była to pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła nadal wstrzymany. To po wczorajszym wypadku zderzyły się dwa pociągi. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Na koniec będzie też apel leśników. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Wczoraj w okolicy stacji kolejowej zderzyły się dwa pociągi. Polregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa.
2: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje Wojciech Zeszot z pilskiej policji. Okoliczności zdarzenia już ustala specjalna komisja. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła cały czas jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki, do której doszło niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, kolejna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
3: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiSu i Lewica. A głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem, byłym koordynatorem SOR-u w placówce, a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.

0: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o szpitalu południowym? Zero informacji.
1: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
2: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w szpitalu południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Nie zostawimy żadnego górnika z kopalni Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się wczoraj uroczyste pożegnanie. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
3: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
2: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto katowicką kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrak.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
5: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
6: Czego lepiej nie robić w lesie?
5: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
2: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja już teraz jest bardzo poważna. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
7: Pogoda.
8: Dzisiaj w regionie słonecznie i gorąco, na termometrach do około 28 stopni w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
4: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: I już sobie można trochę ponarzekać na pogodę, a będzie jeszcze goręcej. 5 minut po 7, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 13 minut po siódmej. Pytanie mam bardzo ważne. Zaznaczę oczywiście, że to nie jest moje pytanie, ale pytanie, które pojawiło się w internecie i może wy pomożecie je rozwiązać. To jest tak, jak to jest z tym praniem? Czy można rozwieszać pranie, które trzeba wcześniej, rzeczy, które trzeba wyprać w 30 stopniach, czy można rozwieszać w 37? I to jest bardzo ważne pytanie. Chociaż z drugiej strony, jeśli się coś zbiegnie, to można zawsze powiedzieć właśnie, jeżeli w coś się nie zmieścimy, to można powiedzieć, że zbiegło się w praniu. Bardzo gorący dzień przed nami i będę to pewnie powtarzać kilka razy, ale pamiętajcie nie tylko o sobie, ale też o zwierzętach, o swoich czworonogach, ale i ptakach. Warto gdzieś wystawić im poidełko tak, żeby mogły na chwilę przycupnąć, żeby odpocząć i ugasić pragnienie. Radio
1: Plus. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: A w Oplu lata nowa oferta. Grandland w letniej ofercie Grand Summer Deals w pełnym wyposażeniu już za 149 500 zł brutto. Poczuj przestrzeń, doświadcz komfortu i zachwyć się najwyższą klasą, której szukasz. Odkryj Opla Grandlanda w wersji GS Max w pełnym bogatym wyposażeniu na lato i na lata. Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

i powiało wakacjami Mambo Number 5 i Lubega w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje, a właśnie to jest taki poranek wyjątkowy dla wielu. Ruch mniejszy na ulicach, nie wszyscy pędzą do szkoły, żeby zdążyć, bo dzisiaj ten dzień ostatni szkoły, tylko jeszcze odebrać świadectwa i można pakować na wyjazd, na kolonie, być może gdziekolwiek. No i też pytanie do Was, czy Wy pamiętacie swój ostatni dzień roku szkolnego, czy był jakiś to wyjątkowy czas, czy cieszyliście się bardziej w ten ostatni dzień czerwca, kiedy rozpoczynały się wakacje, czy może 1 września, że znów spotkacie się z przyjaciółmi ze szkolnych ławek. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Czekam na Wasze szkolne wspomnienia, które kojarzą się z tym zakończeniem roku szkolnego właśnie, a do oddania mam coś, co na pewno przyda się w wakacje, na urlopie nad morzem. Ręcznik plażowy od Radia Plus.

0: reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky E. Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky E. Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Doskwiera ci samotność?
5: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
4: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
5: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
4: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
6: Dzik jest dziki, dzik jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły, dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet, Koszalin, ulica Wańkowicza 17, w dawnym Pebeksie.
0: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś drugi dzień gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Do Gdańska nie przyjechał prezydent Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Sfyrydenko. Jak zaznaczyła, w ciągu dwóch dni strona ukraińska oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Podziękowała też Polakom za wszelką pomoc. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińska dotyczy 5 osób, 3 odpowiedzą za kradzieże, 2 za paserstwo. Do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia.
1: Oskarżenie, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 zamknięte skrzynie. Po otwarciu jednej z tych skrzyń okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Nie wiedząc, co z tym zrobić, porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
0: Mówiła Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023. To jeszcze Watykan, gdzie dziś rozpoczyna się dwudniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak zapowiedziano, prace zgromadzenia kardynałów będą koncentrować się m.in. na sytuacji geopolitycznej na świecie, poszukiwaniu dróg dialogu na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i na wewnętrznych kwestiach Kościoła. Ważne zadanie otrzymał kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszą sesję otworzy rozważanie biblijne wygłoszone przez krakowskiego metropolitę.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W województwie zachodniopomorskim działalność rozpoczęły załogi sezonowych karetek. Taki zespół jest w Kołobrzegu. Sezonowe karetki są też w Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku, Pobierowie, Międzyzdrojach i Darłowie. Załogę jednej z nich stanowi zespół podstawowy, czyli 2 ratowników medycznych albo ratownik medyczny i pielęgniarz systemu. W całym województwie do końca sierpnia nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać będzie około 1000 medyków. Iskra ducha, ogień wiary. Pod takim hasłem już jutro odbędzie się 3. Białogardzkie Forum Charyzmatyczne. Wydarzenie zgromadzi osoby poszukujące duchowej inspiracji, wspólnej modlitwy i pogłębienia wiary. W programie znalazły się konferencje oraz modlitwa o uzdrowienie, mówi ksiądz Bogusław Fortuński, koordynator odnowy w Duchu Świętym w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
3: Mamy konfesjonistów, którzy do nas przybędą. Ojciec Paweł Kowalski, który jest opiekunem mocnych duchu, największej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym właśnie w Łodzi, jak i ksiądz Rafał Forkowicz, Chrystusowiec, który w diecezji szczecińskiej niejedną wspólnotę prowadził i właśnie też do Boga kierował.
2: Forum jutro w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie. Zapisy są jeszcze prowadzone poprzez stronę internetową koszalin.odnowa.org. Piątek słoneczny i gorący. Na termometrach do około 28 stopni w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
4: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: 27 minut do 8. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nie spoczniemy i czerwone gitary teraz w Radio Plus.

0: Chesney Hanks, The One and Only w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 20 minut do 8, a w taką pogodę jak dzisiaj i w ogóle latem w czerwcu, gdy przechadzamy się przez park, czujemy ten fantastyczny zapach i od razu nam się przypomina fraszka Kochanowskiego na lipę i gdy jest właśnie tak gorąco, to właśnie można usiąść pod liściem lipy, odpocząć sobie, liczyć na to, że nie dojdzie do nas tu słońce. Ale jeśli nie mamy lipy, to być może mamy swoje ogródki i też jest tam cień. I przypominam, że nasza zabawa, która przez cały miesiąc niemal trwała w Radiu Plus, dzisiaj będzie miała swój finał. Twój zielony zakątek. Sprawdzimy, czyj ten zakątek jest najpiękniejszy. Po 14 dowiemy się, kto zdobędzie 5000 zł. No a ci, którzy się nie zgłosili w tym roku, proszę pielęgnować ogródki i może w przyszłym roku się uda.
1: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Enigma w Radiu Plus na zegarze 6 minut do 8. Bardzo ważna wiadomość dla kierowców podróżujących przez powiat zgierski. Na drodze łączącej Mąkolice ze Strykowem doszło do poważnego uszkodzenia nawierzchni. Jak informują władze miasta, miejscowości, droga pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. I ta dziura ogromna, która powstała w drodze, to wszystko wina bobra. A właściwie bobrów, których w okolicy jest mnóstwo i to one prawdopodobnie przez lata sobie szykowały schronienie, wykopały tunel, woda podmywała i tak doszło do zawalenia się jezdni. No i teraz tak, w tym kraju to trochę tak jest, że wszystko bobry obwiniamy, no ale bez bobra życie byłoby też trudne, więc dobrze. Jeżeli jedziecie tamtędy, to pamiętajcie raz, że uważamy na bobry, a dwa, że droga jest zamknięta. A jeśli wybieracie się już na wakacje na przykład, to nie zapomnijcie napisać do nas o swoich wspomnieniach dotyczących końca roku szkolnego. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o te wspomnienia i do oddania mam coś, co na pewno w wakacje się przyda albo na urlopie, czyli ręcznik plażowy od Radia Plus. To tylko tango i ma nam teraz.

0: salonach i na dacia.pl.
1: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś przesłuchają go śledczy. 19-latek zranił 4 osoby. Przedstawiciele ponad 70 krajów rozmawiają o odbudowie Ukrainy. W Gdańsku drugi dzień konferencji. Zamknięte auta na parkingach pod lupą szczecińskich służb będą sprawdzać, czy nie ma tam dzieci lub zwierząt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłutek klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby, lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili, przypomnijmy, zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego.
3: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
4: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
3: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnijmy, lekarz placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
5: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
1: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, to nie jedyna propozycja, która leży na stole.
5: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300

0: godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
1: Zdaniem szefowej resortu problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. W wiadomościach Szczecin w związku z falą upałów władze miasta zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
2: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu, czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska-Trute z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze mundial. Turcja wyrwała wygraną z USA. Już wcześniej straciła szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu Turcy długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
4: Pogoda.
5: Dzisiaj w regionie słonecznie i gorąco, na termometrach do około 28 stopni w cieniu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
3: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje?
6: Pięć minut
3: z Radiem Plus.
6: Pięć minut po ósmej, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, wakacyjnie. Hungry Eyes i Eric Carmen teraz.

0: Prześliczna wiolonczelistka i Skaldowie w Radiu Plus. A kto wie, może w tym roku jakaś prześliczna wiolonczelistka też komuś w głowie zawróci. Koniec roku szkolnego, początek wakacji i o wasze wspomnienia dziś pytam. Marcin w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, napisałeś, że twoim ulubionym wspomnieniem dzieciństwa jest pierwszy dzień wakacji, pobudka bez budzika i świadomość, że ma się przed sobą 2 miesiące wolnego. To był smak prawdziwego dzieciństwa, więc spróbujmy teraz się przenieść do tego czasu i pomyśl sobie, że dzisiaj jest ten dzień, że nic nie musisz i co chcesz zrobić.
1: Takie wspomnienia, których człowiek nie czuł od lat, co bym zrobił. Po prostu bym wstał, wyszedł do parku, gdzie nogi poniosą, jak właśnie za dzieciaka.
0: Ach, no to mam nadzieję, że uda ci się chociaż na weekend tak zrobić, żeby sobie pomyśleć, że masz wakacje i to jest ten moment, w którym możesz po prostu pójść i nic nie robić. A od nas prezent, który w wakacje mam nadzieję się przyda, latem się przyda, ręcznik plażowy od Radia Plus. Bardzo proszę.
1: Jak najbardziej. Mogę kogoś kogoś podrobić?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, słuchaczy Radia Plus, mojej ulubionej stacji, którą słucham od lat.
0: Bardzo nam miło, polecamy się każdego dnia, w wakacje też. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na zegarze teraz 13 minut po 8.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.

And back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A propos garden, to gdy patrzymy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków, no to niektórzy mają ogromne kompleksy w redakcji, ponieważ tarasy, ogrody zaniedbane, nie ma czasu, żeby się tym zająć, a wasze takie piękne, wypielęgnowane, nawet jeśli jest trochę nieładu, to jest on zaplanowany, żeby to wszystko wyglądało wspaniale. A przypominam, że dziś finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Po 14 dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. A na zegarze teraz 27 minut. Po 8 Marek Grechuta, będziesz moją panią.

0: bebekcie.
1: Następne kup w Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Siedlcach. Wieczorem z okna jednego z domów jednorodzinnych przy Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie. W momencie wypadku w domu przebywała matka dziecka, była trzeźwa. Dopiero wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz, a to po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, kończy go blisko 5 milionów uczniów. Swoje świadectwa szkolne odbierze 396 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie będzie dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka. I smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Daniel Castellani, były trener reprezentacji Polski siatkarzy. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W wakacje szybciej i łatwiej dostaniemy się pociągiem nad morze, ale też do różnych miejscowości w całym kraju. Ruszają sezonowe połączenia kolejowe, m.in. do Ustki i Kołobrzegu, gdzie dojeżdżać będzie Pendolino. Mówi Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
3: Do Ustki pociąg Szkuner, Zefir, Przemyślanin, Gwarek. Bardzo dobrze też skomunikowane jest miasto Słupsk. Szczecin, Trójmiasto. 4 pociągi do Poznania, 4 pociągi do Krakowa, 3 pociągi do Katowic. Pojawią się też sezonowe z Krakowa, z Bielska-Białej.
2: Szczegółowy rozkład jazdy na stronach kolejowych przewoźników. Połączenia wakacyjne będą kursowały do 31 sierpnia. Po 12 latach nieprzerwanej dominacji Świnoujścia na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist znalazła się Ustka, o czym zdecydowały głosy tysięcy internautów. Nie tylko zdobyła tytuł plaży roku 26, Ustka triumfuje też w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. O sukcesie miasta zdecydowało połączenie rozwiniętej infrastruktury oraz walorów przyrodniczych. Od tętniącej wakacyjnym życiem wschodniej plaży z promenadą po spokojniejsze fragmenty zachodniej części kurortu chętnie wybierane przez osoby szukające odpoczynku bliżej natury, skomentowali sukces Ustki organizatorzy plebiscytu. Gratulujemy! Dzisiaj będzie słonecznie i gorąco, na termometrach do około 28 stopni w cieniu, a to tylko preludium przed weekendem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 27 minut pozostało do 9:00. Suzanna Jurawską-Pan teraz.

0: It's Raining Men w Radiu Plus. Boję z nutą nostalgii. Szkoda, że pogodynki nie wymyśliły jednak, nie zaśpiewały o padającym deszczu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to padać ze zmęczenia w taką pogodę będziemy raczej wszyscy, nie tylko mężczyźni. Ale czasami dobrze jest ze zmęczenia paść po aktywnym wysiłku fizycznym, po prostu po aktywnościach fizycznych i właśnie do tego będziemy zachęcać, a raczej będziemy pytać Was o to, jak to z tym ruszaniem jest u Was. Pytanie właściwie do Was to będzie takie, jak jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna i to już od poniedziałku startujemy z naszą akcją Pokaż jak się ruszasz, a do zdobycia między innymi rakieta, a także lekcja tenisa z Kasią Kozimor. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Kasia Kozimor, spokojnie, Kasia wróci w poniedziałek. Radio
1: Plus. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Be My Baby, Runet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A są tacy, którzy wykorzystaliby tę piosenkę na przykład do tego, by rośliny lepiej rosły. I wiem, że wśród Was są tacy, którzy z roślinami rozmawiają, śpiewają im po to, żeby one lepiej rosły. No i potem są też efekty. Przykładem są Wasze zielone zakątki, których mnóstwo w tym roku musieliśmy przejrzeć, żeby wybrać ten jeden najpiękniejszy. I to się dopiero wydarzy. Dzisiaj po 14 poznamy finalistę naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Przypominam, że 5000 zł trafi do kogoś, kto w tym roku spróbował swojego szczęścia i pokazał nam to, co wypielęgnował w tym roku, albo może przez ostatnie kilka lat. Więc finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek to już dzisiaj, po 14. Janek Pasterski będzie miał przyjemność wręczyć szczęśliwcowi tę nagrodę właśnie. Ale a propos ogrody o Fool's Garden, Lemon Tree teraz w Radiu Plus. 5 minut pozostało do 9:00, o 9:00 wiadomości. Thank you.

0: piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają, co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
2: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
3: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
3: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
0: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 km wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Reklama. Radio Plus Koszalin.
4: Nadal utrudnienia po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Wczoraj zderzyły się tam dwa pociągi. Już ponad 230 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Polski episkopat apeluje o pomoc dla poszkodowanych. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Rozpoczyna je właśnie blisko 5 milionów polskich uczniów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, m.in. rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
5: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania trzech wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
4: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi. I biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, o większej liczbie ofiar mówi też w rozmowie z nami strażak specjalny grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak wiele razy brał udział w takich właśnie akcjach. Rozmawiał z nim Mateusz Chłystun. Co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w takich poszukiwaniach?
6: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
7: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe. Większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
6: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
7: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani i ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
6: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guajira. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
4: O modlitwę i wsparcie dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi zaapelował przewodniczący Polskiego Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego staje się faktem. Uczniowie odbiorą świadectwa i oficjalnie rozpoczną ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się teraz z naszym bydgoskim reporterem. Przed jedną ze szkół jest Dawid Olszewski. Dzień dobry.
8: Tak, jestem.
4: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Powiedz, jaki nastrój panuje w szkole?
8: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to z kolei wyjątkowy dzień. Po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
9: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
10: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi.

0: i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
1: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
0: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
1: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
2: Dawid Olszewski, dziękujemy, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: To na koniec zaglądamy jeszcze do Szczecina. Miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskim termometry pokażą od 30 do nawet 39 stopni. W Szczecinie można schłodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
4: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
2: Mówiła Hanna Wieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W mieście można też znaleźć kilkanaście poidełek z zimną wodą.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Jeszcze, żeby podgrzać atmosferę, Fancy Flames of Love na początek 9. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

0: Ricky Epoveli i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o Acapulco, to sprawdziłam temperaturę 33 stopnie, a mało imponujące, jeśli popatrzymy na to, jaka temperatura zapowiada się w weekend u nas. 40 stopni w niektórych miejscach, więc nie potrzebujemy Acapulco. No, może jednak tej wody, która jest morskiej, to jednak by nam się trochę przydało więcej. Ale zdecydowanie temperatury mamy już tropikalne i trzeba sobie z tym radzić. O pogodę też będę dzisiaj pytać, ale nie tylko. A 691-141-141 to numer dla Was w każdej sprawie. Radio
1: Plus. Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.

W Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Ewa napisała, że dzisiaj ze mnie ranny ptaszek i dodaje, że wstawanie jest masakryczne, chociaż sama to robię, ale zdania nie zmienię. Z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy muszą wstawać o świcie, a tego nie lubią. Tak, dzisiaj taki poranek w Radiu Plus nietypowy, ponieważ od 6 się słyszeliśmy. Ci, którzy do nas teraz dołączyli, to już wiedzą. Ale to była tylko wyjątkowa sytuacja. Kasia, Tomek wracają już od poniedziałku. Właściwie to Kasia, Tomek na urlopie, więc tak, ale a propos wstawania wczesnego, no to może troszeczkę jednak pośpimy. Sen o Warszawie i Czesław Niemen teraz.

0: Shorty, comment ça va w Radio Plus. Lato z notą nostalgii już trwa. Właściwie, jeżeli pytamy comment ça va bien, trzeba odpowiedzieć, ponieważ mamy piątek, 26 czerwca w kalendarzu. Być może niektórzy z Was właśnie pakują walizki, bo jutro wyruszają na urlop. A nawet jeśli nie, to będzie chwila do tego, żeby trochę odetchnąć. Przecież weekend jest od tego, żeby odpoczywać. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Abba i Fernando.
1: Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
1: Reklama.

0: Staff i Sam Brown w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
2: No cześć, czy byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
3: A warto tam pójść?
2: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
1: Reklama.

0: Koszalin.
1: Wszedł do szpitala pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o sprawcy ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostry spór trwał do rana. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma absolutorium. Fala ekstremalnych upałów przed nami. Taka pogoda może być też niebezpieczna w górach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-letni mieszkaniec wszedł z nożem w ręku do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował personel oraz pacjentów. Ranny został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany cięte. Napastnika obezwładnił zaatakowany medyk. Szpital funkcjonuje normalnie, ale wszyscy są w szoku.
2: Jest to przerażające. Tak naprawdę tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
3: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
4: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
5: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, niejednowariantowe i wtedy działamy.
1: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana, tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady właśnie nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw było m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał się gęsto tłumaczyć ze skandalu w szpitalu południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
6: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
7: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe czy nie, to wyjaśni prokuratura.
6: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
8: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
6: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach bardzo uroczyście dzisiaj. Uczniowie opuszczają szkolne mury i rozpoczynają dwumiesięczną labę. Większość odebrała już świadectwa.
9: Jest się czym pochwalić?
10: Nie.
9: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
11: Średnia 4-23. Jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
9: Teraz można już się skupić na wakacjach.
11: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
9: Wzruszający moment?
11: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
9: Przed wami szkoła średnia.
10: Tak, no.
1: Do jednej z podstawówek w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami fala ekstremalnych upałów. Te mogą być poważnym zagrożeniem w górach. Według prognoz w weekend termometry w Zakopanem pokażą około 30-31. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów 20 stopni. Ale przy pełnym słońcu, właściwie bez cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór to prawdziwe wyzwanie, ostrzega ratownik TOPR-u Kuba Chornowski.
12: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
13: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
14: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej. Na osobę oczywiście.
12: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
1: Woda to podstawa, ale trzeba też pamiętać na przykład

0: nakryciu głowy. Przyda się także coś cieplejszego i przeciwdeszczowego, bo pogoda w górach szybko się zmienia.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Never Ending Story i Animal w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii już za pasem. Na zegarze 21 minut po 10, a gdyby wakacje mogłyby być taką niekończącą się historią, to jak mogłyby wyglądać takie wakacje, które trwają w nieskończoność? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, jak mogłyby wyglądać te niekończące się wakacje w Waszym wydaniu. A do zdobycia ręcznik plażowy od Radia Plus. Około 5 minut czekam na wiadomości, więc czasu niewiele, ale liczę na Waszą kreatywność i szybkość. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.

0: Każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Reklama.

Big Mountain w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Zapytałam dzisiaj o to, że o takie idealne wakacje bez końca według Was. No i mnóstwo wiadomości przyszło na ten temat. Góry, morze i Karol napisał: wakacje bez końca, bezludna wyspa, na której budowałbym dom i wszystko, co mogłoby umilić mi czas. Ale tak naprawdę nie da się mieć ciągle wakacji. Choć fajnie jest czasem nie robić nic, to jednak na dłuższą metę za pracą się tęskni. A poleżeć na plaży od czasu do czasu uwielbiam, tylko że po dwóch dniach szukam już, co można byłoby zrobić. No i jest coś w tym, że za dużo wypoczywania, takiej beztroski, to chyba nie jest do końca coś, co lubimy najbardziej, ale od czasu do czasu, tak jak Karol wspomina, dobrze jest nie robić nic. Cytując Kubusia Puchatka, z takiego nic nie robienia tworzą się najlepsze cosie. Do Karola powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a ja przypominam, że dzisiaj ostatni dzień szkoły, wakacje już majaczą na horyzoncie. Bonnie M, Hurrah, It's a Holiday, teraz w Radio Plus.

0: Cornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko pozostało do 11 i coraz bliżej do finału naszego, waszego zielonego zakątka, czyli naszej akcji, która przez cały czerwiec rozgrzewała nasze wyobraźnie, bo te zdjęcia, które podsyłaliście, jeśli chodzi o wasze ogródki, działki, balkony, były fantastyczne i to był tylko wycinek tego, co udało wam się stworzyć, więc mieliśmy tutaj twardy orzech do zgryzienia. No i o 14, po 14 poznamy już zwycięzcę twojego zielonego zakątka. Dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej, tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: Rysunek nasz Klein Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty pozostały do 11 i ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski jest już w studiu i słyszycie się za moment, ale wcześniej wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na

0: życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV, ważna rola kardynała Grzegorza Rysia. Przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ich stan jest stabilny, życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chodzi o rannych w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie poszkodowane zostały 4 osoby, jedna z rannych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i 2 pacjentki przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologii.
1: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
0: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Chełmońskiego. Śmigłowiec LPR-u przetransportował dziecko do szpitala.
2: W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe.
0: Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. Rano zainaugurowała go msza święta w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża. We wprowadzeniu do obrad Ojciec Święty apelował do kardynałów o pogłębianie współpracy, jedności i wspólnego rozeznawania w służbie Kościołowi. Pierwsza sesja prac konsystorza rozpoczęła się o 10:00 pod hasłem „W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?”. Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej obrady konsystorza mają charakter poufny.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Świadectwa odebrane, czas zacząć wakacje. Za uczniami oficjalny koniec roku szkolnego. Ulgę odczuwa też wielu rodziców.
4: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, to musiały wstawać rano do szkoły.
5: No i rodzice nie będą musieli
4: tak,
5: wstawać.
4: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
6: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
7: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. Skąd odpocząć sobie trochę.
5: Pośpisz troszkę?
7: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
0: Z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Czyli jak to było w jednej piosence, wakacje znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Hurra, prawda? Bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy. No i piątek jeszcze do tego. Proszę Państwa, teraz Bryan Adams, który umida nam ten dzień. Prawie 4 minuty po 11:00. Dzień dobry, Janek Pasterski.

po prostu igła, nawet 40 stopni w niedzielę, także fajnie gdzieś będzie się skryć w cieniu. Przez ostatnie tygodnie pytaliśmy o takie miejsca. Zabawa Twój Zielony Zakątek, przysyłaliście zdjęcia waszych zielonych enklaw, czyli balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. No i dzisiaj wielki finał po godzinie 14.30, 5 tysięcy złotych trafi do kogoś, znajdzie swojego nowego właściciela. My tutaj teraz cały czas mamy co robić, bo analizujemy wszystkie zdjęcia. No jest tego sporo, wybór jest trudny, ale obradujemy razem z Agą Morawską.

I mam nadzieję, że coś nam się uda wybrać niebawem, no bo czasu do 14 już coraz mniej. Radio Plus. Reklama.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
4: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Reklama.

dzieci, kwiaty, mama sendy, papa z California Dreaming. No, zwykle mówi się, że Kalifornia taka słoneczna, prawda? Ale dzisiaj Kalifornijczycy to nam mogą pozazdrościć najbliższych dni. Cztery dychy nawet. A mam wrażenie, takie trochę już może przegięcie będzie w najbliższą niedzielę, no ale słońca i tego, że będzie ciepło, na pewno nam nie zabraknie. I taka sytuacja, kiedy no naprawdę upalne dni nas czekają mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, ale w końcu mamy dzisiaj oficjalnie początek wakacji, no to może warto skorzystać gdzieś w jakiś cień, gdzieś nad jakąś wodę. No po prostu cieszmy się tą pogodą, póki możemy. Słuchajcie, po godzinie 12 w przebojowej poczcie, czyli już za chwilę, kiedy w studio pojawi się Marek Sierocki, bądź już gdzieś tutaj generalnie kręci, za moment spokojnie sobie usiądzie, wtedy razem będziemy wam rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na koncert, taki włoskie wydarzenie w sobotę, 18 lipca. To będzie w Operze Leśnej w Sopocie, a na scenie duet Ricky Epoveri, a także Albano. Z Markiem będziemy tam już od piątku, po to, żeby prawdopodobnie z Albano pogadać raz jeszcze. No, a później będziemy robili również audycję w sobotę, ale już w tę niedzielę, czyli w ten weekend, pojutrze, gościem Marka Sierockiego w Muzycznym Alfabecie będzie właśnie Albano, który zgodził się na odległość nagrać dla nas wywiad. Zrobiliśmy jego tłumaczenie. Marek wymyślił pytania. No, myślę, że będzie ciekawiej, że warto tego po prostu posłuchać. A już teraz Elton John i Sacrifice.

0: Wouldn't it be good? To oczywiście Nick Kershaw. No jest dobrze, jest very, very good, bo to piątek, bo to weekend przed nami, bo początek wakacji, a dosłownie za chwilę, bo już po godzinie 12 przybojowa poczta, Marek Sierocki. No program znacie, lubicie, ale będziemy mieli oczywiście też atrakcje, między innymi podwójne zaproszenia do Sopotu na koncert Ricky Epoveri, a także Albano, a to już 18 lipca.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Reklam.

0: Warysz Max, zanim zrozumiesz, a w studiu już jest Marek Sierocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę rozpoczynamy naszą przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze pora na wiadomości.
0: Tak jest. A po wiadomościach niespodzianki. Między innymi bilety do Sopotu na 18 lipca.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
7: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
8: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
9: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern

0: Radio Plus Koszalin.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, atak nożownika w szpitalu w Jastrzemiu-Zdroju. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy osób,

0: nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
1: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
0: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
1: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
0: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
2: Z Kaliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu lubelskiego radnego Konrada Wcisło, przyłapanego na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności odpowiedział na nasze pytania. Jak tłumaczy, kwestia wydania karty parkingowej nie jest związana z wykonywaniem funkcji radnego, dlatego szczegółowe informacje nie mogą zostać udostępnione. Temat śledzi Bartek Ważny.
3: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
2: Przypomnijmy, radny zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Rekord ciepła, który od lipca 2021 roku należy do Pruszkowa pod Opolem, w najbliższych dniach może zostać pobity. Odnotowano wtedy ponad 40 stopni. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
5: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
2: Mówi Piotr Bator, lekarz z Centrum Zdrowia w Opolu. Radzi, by jeśli to możliwe, zostać w domu.
5: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
2: A według synoptyków słupki rtęci mogą pokazać 40 w niedzielę na zachodzie kraju.
4: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Szpital Wojewódzki oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zostaną połączone. Taką decyzję niejednogłośnie podjęli radni na wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego na Zamku w Darłowie. Za połączeniem placówek zagłosowało 19 osób, a przeciw było 7. Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Koszalinie z Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie. Połączenie placówek miałoby nastąpić w styczniu. Trwa nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie Mikroretencja. Do wzięcia jest 8 tysięcy złotych. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
6: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji. Gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 metry sześcienne. Oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje.
4: Instalacje powinny gwarantować zbieranie wody z powierzchni nieprzepuszczalnej oraz wykorzystywać wodę w taki sposób, by nie było konieczności jej odprowadzania poza teren nieruchomości, w tym do kanalizacji deszczowej. Popołudnie słoneczne i gorące, na termometrach od 26 do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
7: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
8: Ten wyczekany dzień, piątek.
9: Piąteczek.
8: Piątunio, oficjalnie początek wakacji. Dzień dobry, Marek Sierocki.
9: Jan Pasterski, jak tam świadectwo? No, z czerwonym paskiem?
8: Tak, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, w którym powinien być, ale liczy się? No chyba tak. Radio Plus.
9: Zaczynamy bardzo tanecznie, wakacyjnie. Umberto Tabi, jego słynny hit Ciao, ciao, ciao, Syciliano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca w Sopocie wielki koncert włoskich przebojów Albano, a także Ricky Epoveri. Albano będzie gościem muzycznego alfabetu w tę niedzielę już o godzinie 15 i będzie mówił polskim głosem Janka Pasterskiego.
2: Tak jest, a ja w Sopocie będę stał na płocie, nie na scenie. Dobra, gdzieś tam będziemy w każdym razie. Duża szansa, że z Albaną uda nam się pogadać zupełnie na żywo, dzień wcześniej, w piątek. Obiecał. To trzymamy go za słowo. Później też w sobotę będziemy relacjonowali dosłownie na chwilę przed koncertem to, co się tam będzie działo, a no myślę, że sami się przekonacie, bo za chwilę wręczymy komuś kolejne podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie.
1: I co trzeba zrobić?
2: Właśnie napisać nam na SMS-owo pod 691-141-141 jedno takie zdanie uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam znaleźć.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 26 czerwca 1956 roku urodził się Chris Isaak, amerykański muzyk, aktor, kompozytor, wokalista, świetna postać amerykańskiego show biznesu. Muzyk, który wraca takimi brzmieniami do lat 60. ubiegłego wieku, zasłynął dzięki filmowi Davida Lyncha Dzikość serca. W roku 1990 David Lynch zachwycił się jego piosenką Wicked Game i uczynił z niej światowy przebój dzięki temu, że została właśnie wykorzystana w filmie Dzikość serca. Dzisiejszy jubilat Chris Isaak i Wicked Game.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Ach, te dżinsy z Feveksu.
8: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans. Koszalin Wańkowicza 17. Dawny Feveks.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.

0: Niepokonani Perfekt, autorem słów do tego fantastycznego przeboju Bogdan Olewicz, do którego właśnie się dodzwoniliśmy, a powód bardzo ważny, bowiem w niedzielę Bogdan Olewicz będzie świętował 80. urodziny. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Cię serdecznie. Tę 80. rozpocząłeś 3 tygodnie wcześniej koncertem Autobiografia w Opolu. Jakie są reminiscencje? Jak wspominasz to wielkie wydarzenie na festiwalu w Opolu?
2: Koncert był niezwykle według mnie udany, ponieważ adresatem koncertu byli ludzie zebrani w amfiteatrze, a także ci, którzy obejrzeli sobie to w domowym komforcie na ekranach telewizorów. I to oni decydują o tym, czy to był sukces, czy porażka. Wydaje mi się, że może o sukcesie to przesada, ale koncert był bardzo dobry. Wrócił do starej opolskiej formuły, która ludziom bardzo przypadła do gustu. Artyści stanęli po prostu na czubkach palców, żeby te nowe wykonania utworów pokazać. No i do tego cała fantastyczna oprawa, jaką zaserwowała Telewizja Polska. To naprawdę wielkie wydarzenie, a ja ciągle się unoszę nad ziemią, bo to niezwykle dla mnie nie tylko uhonorowanie, ale także ogromna przyjemność i satysfakcja, ponieważ utwory są wieloletnie. Reakcja ludzi świadczy o tym, że one znalazły sobie gdzieś u nich w serduszku czy w duszy swój kącik i oni do tego czasem wracają, więc nadal są im przydatne. A to oznacza, że cała moja ta robota, ta dłubanina do tych krzyżówek, do muzyki, ona nie poszła na marne.
0: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Gratulujemy tych wielkich przebojów dla wielu naszych wykonawców. No i liczymy na kolejne teksty, które przejdą do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Wszystkiego co najlepsze, mamy nadzieję, że jesteśmy pierwsi.
2: Ależ oczywiście. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę serdecznie.
0: Całujemy Cię mocno, dużo zdrowia.
1: Do usłyszenia.
2: Wszystkim i Państwu dzisiaj życzę w tych upałach fenomenalnych jakichś wrażeń, pozytywnych.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był nasz jubilat. Już niebawem dowiemy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na koncert włoskich przebojów w Operze Leśnej. A teraz tak już wakacyjnie, prywatkowo, bo dzisiaj od godziny 20 prywatka z Radiem Plus i tam na pewno pojawi się duet Fantastic, który przypomni nam hit Mama Told Me.

0: to grupa Los Lobos i ich słynna wersja La Bamby, a my już teraz przekonamy się, kto pojedzie do Sopotu, do Opery Leśnej 18 lipca.
1: A dodzwoniliśmy się do Magdaleny. Magdo, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo miło.
2: Kochaj mnie jeszcze bardziej.
1: Magdo, z Łodzi będziesz jechała, tak? Dobrze,
2: tak?
1: Się wczytałem.
0: No to autostradą. Chwila, moment.
2: Oj, będę jechać pociągiem. O 5 rano jest pociąg do Sopotu. Na 11 już jestem.
1: Czyli potem... Bo napisałaś, że twój mąż jest maszynistą.
2: Tak, tak akurat jest w Intercity, więc myślę, że pojedziemy razem.
1: No dobra, a w Sopocie oczywiście Albano, do tego też duet Ricky Epovery i twoja historia jest taka z młodości, że kiedyś wygrałaś konkurs.
2: Tak, wygrałam konkurs w szkole podstawowej. Pamiętam, że mieliśmy taką akademię, gdzie udawaliśmy Albano i Romina Power. No to było powiedzmy ponad 40 lat temu w granicach, więc Albano miał jeszcze lata świetności, młodości. A my oczywiście udawaliśmy, śpiewając, że znamy język włoski, co oczywiście pewnie piąte przez dziesiąte coś udawaliśmy. I udało się i do tej pory pamiętam właśnie i gdzieś tam zawsze w sercu moim jest i Albano i piosenka oczywiście Felicita, więc no jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję radiu, że
1: bardzo
2: się
1: cieszymy,
2: udało.
1: Życzymy tobie i twojemu mężowi dobrej zabawy 18 lipca w Sopocie. Trzymaj się ciepło.
2: Ja również dziękuję. Pozdrawiam całe radio. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo.
1: Oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia, bo od przyszłego tygodnia jeszcze będziemy takowe zaproszenia mieli. No i cóż, też czekamy, bo również się tam pojawimy, a to jeszcze przy tej okazji powiemy. Najbliższa niedziela to właśnie rozmowa Albano w muzycznym alfabecie. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza.
0: Dziś urodziny świętuje Teri Nunn. Urodziła się 28 czerwca 29, przepraszam, 1961 roku, wokalistka zespołu Berlin, to najsłynniejszy hit tej formacji, piosenka Take My Breath Away.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.
10: And for love's sake, each mistake, oh.

0: To był zespół Kombi. Kochać cię za późno. Nie jest za późno, a wręcz akurat, żebyśmy zaprosili państwa na dziś i na jutro na godzinę 20.
1: A, to się zgadza. To jest taki fajny czas oczekiwania i można przygotować swoje salony do tego, żeby było tanecznie, było gdzie tańczyć po prostu, bo na pewno nogi same do tańca nas poniosą. To co? Powiemy jeszcze o tym, co od przyszłego tygodnia?
0: Oczywiście. Piątek i sobota, czyli dziś i jutro, prywatka od godziny 20 do 24, a od poniedziałku tradycyjnie wakacje startujemy z naszym dwugodzinnym programem o godzinie 20. To przeboje z nutą nostalgii w takich wakacyjnych klimatach. Oczywiście te przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, czyli od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24. Będzie bardzo wakacyjnie i tanecznie, zapewniam państwa.
1: Najbliższa niedziela natomiast to twój muzyczny alfabet i wywiad, którego zdążył nam udzielić Alban.
0: Chciałbym powiedzieć nasz muzyczny alfabet, bo głosem lektora jest właśnie głos Janka. Tłumaczenie tego, co powiedział nam Albano, a bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedział, między innymi o tym, jak wielką szansę w życiu dał mu król włoskiej piosenki Adriano Celentano. Będą wielkie przeboje, no i ciekawostki z życia wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki Albano Carisiego. Kończymy przebojem wielkiej gwiazdy pochodzącej z Walii. To Shakin' Stevens i Give Me Your Heart Tonight na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
2: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
1: To dlatego wszyscy tam kupują.
2: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
1: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
5: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.
7: Nasz

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ośmiolatek utonął koło Radomia. Jego ojciec był pijany. Seria zgłoszeń o podłożeniu ładunków w małopolskich instytucjach. Ewakuowano m.in. SOR-y. Ponad 150 milionów osób w 35-stopniowym upale. Tak jest dzisiaj w Europie. Jest 13:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu.

0: Dowy potwierdza nam policja. Od rana, jak się dowiadujemy, pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
1: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
0: O czym informowała Katarzyna Snakowska. Uwaga kierowcy! Minister energii poinformował o cenach paliw na początek wakacji. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a za diesla 6,17. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny będą wyższe o odpowiednio 7 i 5 grosze. Ponad 150 milionów osób doświadczy dziś w Europie temperatur powyżej 35 stopni. Głównie będą się z nimi mierzyć mieszkańcy Niemiec i Francji, ale w najbliższych dniach tak ekstremalne upały nawiedzą też Polskę. W niedzielę na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 40. Przy takich temperaturach łatwo o omdlenia. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu lub na ulicy?
2: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
0: Mówi Jarosław Kosior z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i przypomina o nawodnieniu, lżejszym ubraniu i nakryciu głowy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Do wakacyjnego najazdu turystów przygotowuje się Małopolska. Najwięcej osób jak zwykle wybierze góry, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki. Na razie wolne miejsca noclegowe jeszcze są, ale to z dnia na dzień będzie się zmieniać.
4: Do połowy lipca zainteresowanie jest dużo mniejsze. Tak naprawdę od 20 lipca do 20 sierpnia jest taki największy pik i jeżeli ktoś w tym okresie się wybiera do Krynicy Zdroju, musi podejmować już decyzję, ponieważ te miejsca z każdym dniem się bardzo szybko wyczerpują. W pierwszej kolejności te obiekty wielogwiazdkowe, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a w drugiej kolejności takie niezależne apartamenty, domki.
0: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w tym roku ceny są podobne do tych w ubiegłym roku.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności KRUS obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną.
6: Grzegorz Szajna, Zachodniopomorski KRUS. Na tą chwilę mamy zasięg wojewódzki. Działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalny. Zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników.
5: Oddział regionalny KRUS w Koszalinie mieści się przy ulicy Słowiańskiej 5. Do muzeum w Koszalinie trafiły 4 naszyjniki, tak zwane kołnierzowate, które zgodnie z ustaleniami mają ponad 2,5 tysiąca lat. Zostały znalezione niedaleko Rekowa w gminie Polanów. Znalazca natrafił na nie, przeszukując teren niedaleko Rekowa za pomocą wykrywacza metalu bez wymaganego zezwolenia. Dlatego nie ujawnił swoich personaliów. Pozostawił przedmioty w miejscu odnalezienia i wskazał dokładne współrzędne geograficzne. Dzięki temu można było bez problemu zlokalizować miejsce odkrycia. Na skarb brązowych przedmiotów składają się 4 naszyjniki, które na powierzchni zdobione są rozbudowanym ornamentem rytym. Popołudnie słoneczne i gorące, na termometrach do około 26-28 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: No to w Radio Plus teraz Roxette, It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 13.

0: i tak, dzieci dzisiaj wyjątkowo wesoło wybiegły ze szkoły. Chyba to taki najweselszy dzień, prawda? Bo dwa tygodnie wakacji przed nimi o studentach, to już w ogóle nawet nie wspominam. Co prawda wielu studentów jeszcze sesje egzaminacyjne walczą, ale to już niedługo, to już ostatnie podrygi, no a później laba do września. Plusy dla tych, którzy pracują, żeby nam tak smutno nie było, no luźniej będzie w miastach. Także to dobrze. I więcej miejsc parkingowych, to takie to przed nami 3 miesiące fantastyczne. No i też na pewno jednak każdy z nas jakiś urlopik prędzej czy później będzie miał. Za chwilę także w klimacie wakacji. Beach Boys i Kokomo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3.

0: super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Reklama. Radio Plus Koszalin.

szybka muzyczna podróż po świecie, Beach Boys i Kokomo, no to będziemy podróżowali, bo oficjalnie wakacje wystartowały, sezon urlopowy też już mam wrażenie, że dla wielu osób za moment w pełni. No a po godzinie 14 wielki finał naszej zabawy Twój Zielony Zakątek. Przez ostatnie tygodnie prosiliśmy Was o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, ogrodów lub działek. Cały czas jeszcze się zastanawiamy, trochę się wahamy, ale czasu coraz mniej. Także za moment pewnie oficjalna decyzja, które zdjęcie jest tym najpiękniejszym według nas i do kogoś trafi 5000 zł. Bądźcie z Radiem Plus, bo po 14.30, no właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie tym szczęśliwcem, a i zdjęcie opublikujemy też na Facebooku Radia Plus, tak żeby każdy mógł podziwiać.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Radio Plus Koszalin.
22: Radio Plus Koszalin.

0: Fun Factory, a przed nami już o 14:00 wiadomości.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.

0: i oszczędzasz.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
2: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Seria wypadków w Wielkopolsce, są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o przygotowaniach do zawodów psich zaprzęgów. To jutro koło Nowego Sącza. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
3: 119-letni mężczyzna nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
2: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4.

0: Żadny dialog z młodzieżą.
1: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
0: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
1: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
0: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych Akcji Uczniowskiej. Ćwiczyli natarcie na brzeg, w tym przerzut żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik.
2: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
0: Mówi major Karol Frankowski. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca polskich żołnierzy oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Trening przed pierwszą taką imprezą w tym regionie. Przygotowania do zawodów psich zaprzęgów w Świniarsku koło Nowego Sącza. Zaplanowano je na październik, a już jutro zaplanowano trening. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego z psem.
4: Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. Mamy otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
0: Mówiła Joanna Nosal-Chojnowska, jedna z organizatorek. Zbiórka o 8 przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W Kołobrzegu odbędzie się piknik zdrowotny Stop Cukrzycy, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic. Co w programie? O tym Mateusz Giec.
6: Nasi ratownicy będą do Państwa dyspozycji. Będzie pomiar glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji, przesiewowe badanie wzroku, badanie stopy cukrzycowej, nauka pierwszej pomocy, rejestracja DKMS jako potencjalny dawca szpiku.
5: A to wszystko już jutro na skwerze Pionierów w Kołobrzegu w godzinach od 13.30 do 17.30. Od jutra pasażerów komunikacji miejskiej w Pile czekają wakacyjne zmiany w rozkładach jazdy. MZK ograniczy liczbę kursów na części linii, zawiesi niektóre połączenia, a jednocześnie uruchomi sezonową linię P, która będzie dowozić mieszkańców nad jezioro Płotki. Wyjątkiem są linie podmiejskie numer 50 i 52, które będą kursować bez zmian. Na czas wakacji zawieszone zostaną również kursy do Zawady oraz funkcjonowanie linii numer 10 i 60. W tym roku autobusy linii P pojadą zmienioną trasą, obejmującą także osiedle Jadwiżyn. Aktualne rozkłady jazdy można znaleźć na stronie internetowej MZK Piła, w aplikacji OnTime oraz na przystankach autobusowych. Piątkowe popołudnie słoneczne i bardzo ciepłe. Na termometrach do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
3: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: To dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 14. Teraz Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Beverly Craven i Promise Me w Radio Plus. Już prawie 20 minut po 14. Kilka minut dzieli nas jeszcze od momentu, kiedy za chwilę poznamy zwycięzcę naszej zabawy. Twój zielony zakątek. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Dzwonię za moment. Bądźcie z nami.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
2: Fala upałów zalewa Pomorze. Jak sobie z nimi radzić? Na co uważać? O tym wszystkim powiemy dziś w magazynie. Będzie ciąg dalszy sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Tym razem do sprawy odniósł się starosta kołobrzeski. Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek. W magazynie podsumowanie minionego roku szkolnego. Przedstawimy również program 9 Dnia Kultury dla Góry. Magda Wanowska-Miksa. Zapraszam już po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Twój zielony zakątek.
1: Jakże pięknie ptaszki ćwierkają, a to wielki finał naszej zabawy Twój zielony zakątek i ze mną telefonicznie jest już Henryk. Henryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło teraz uroczyście powiedzieć, że wygrywasz naszą zabawę, wielki finał i 5000 zł trafia właśnie w Twoje ręce.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będzie taki efekt z tego zdjęcia, które wysłałem.
1: No, a trzeba powiedzieć, że to
2: efekt 15 lat pracy, naszej wspólnej pracy, głównie właściwie z koncepcją, żona miała taką koncepcję, żeby oto tak wyglądało, jak w tej chwili wygląda. No i na dzień dzisiejszy spędzamy tam bardzo, bardzo dużo czasu. To jest ogród działkowy, 20 na 20 metrów. I tam po prostu jest bardzo fajnie w tym świecie roślin.
1: No właśnie, bo tu jest bardzo dużo krzewów, bardzo dużo kwiatów. No to
2: tak, tam piętrowo to wszystko jest.
1: Tak, magiczny widok.
2: Tak jak powiedziałem, 15 lat pracy.
1: No 15 lat pracy, proszę, opłaciło się i teraz podziwiamy wszyscy. Tak. I zapraszamy dosłownie za minut kilka, żeby to podziwiać również na Facebooku Radia Plus. Można podziwiać i warto podziwiać, myślę, Henryku. Bardzo ci dziękuję, bardzo gorąco ci pozdrawiam i twoją żonę.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję, to my dziękujemy. Jest nam bardzo miło, że niespodziewanie, oprócz tego, że mamy dużą przyjemność w tym ogrodzie, to jeszcze będzie jakiś finansowy zaszczyt.
1: No właśnie, na co tylko chcecie, także może też na rozwój dodatkowego ogrodu, to już
2: dokładnie
1: zdecydujecie.
2: Tak.
1: Trzymaj się ciepło, dobrego weekendu.
2: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: O tak, lato w mieście. Dzisiaj oficjalnie możemy to sobie powiedzieć, chociaż może chciałoby się nawet trochę uciec gdzieś poza miasto w jakiś taki cień. Cały czas emocje. Po zdobyciu głównej nagrody w zabawie Twój Zielony Zakątek przez Henryka, 5000 zł, trafiły do niego, a zdjęcie konkursowe na Facebooku Radia Plus. Do zobaczenia. No tam serdecznie zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Fala upałów zalewa Pomorze. Jak sobie z nimi radzić? Na co uważać? O tym wszystkim powiemy dziś w magazynie. Będzie ciąg dalszy sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Tym razem do sprawy odniósł się starosta kołobrzeski. Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek. W magazynie podsumowanie minionego roku szkolnego. Przedstawimy również program 9 Dnia Kultury dla Góry. Magda Wanowska-Miksa. Zapraszam już po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: To już prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Halo, halo! Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
1: Reklama.

0: plus Koszalin. 35-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Służby badają okoliczności śmierci w Kołobrzegu. Nieprawidłowości w 90% szpitali. Szokujące wyniki kontroli NIK-u. Ruszają wakacje. Strażacy sprawdzają obozy harcerskie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
1: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
0: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi też pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
2: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Grożą wizytą w biurach poselskich, a nawet strajkiem. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pojawili się dziś przed jej siedzibą i podkreślali, że nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa. Między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
3: Mamy podejrzenia.

0: Radia Plus.
1: Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrole obozów harcerskich. Podczas nawałnic wszyscy muszą wiedzieć, jak się zachować, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
2: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
1: W całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Fala opałów zalewa Pomorze. Zgodnie z prognozami weekend przyniesie jeszcze wyższe temperatury, miejscami przekraczające 36 stopni Celsjusza. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, ograniczeniu aktywności na świeżym powietrzu w najgorętszych godzinach dnia, stosowaniu nakryć głowy i ubieraniu odpowiedniego przewiewnego stroju. Trzeba także uważać na zagrożenie pożarowe, ostrzega rzecznik komendanta wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Dariusz Szacht.
1: Przede wszystkim lasy, pola uprawne, łąki czy użytki rolne są szczególnie narażone. Wystarczy chylanie uwagi. Niedopałek papierosa wyrzucony przez okno czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru.
0: W ekstremalnie gorące dni należy również ograniczyć opalanie i nie wchodźmy rozgrzani do zimnej wody. Caritas po raz kolejny zachęca do włączenia się w akcję Tornister pełen uśmiechów, której celem jest wsparcie dzieci rozpoczynających rok szkolny. Zbierane są m.in. plecaki, piórniki, zeszyty, kredki, farby oraz bloki techniczne. Wszystkie artykuły można samodzielnie zakupić i przekazać do sekretariatu Caritas w Koszalinie przy ulicy Domina 8. Gotowe wyprawki trafią na początku września do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Zbiórka w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów potrwa do końca lipca. Do końca dnia pogoda bez zmian, jutro i pojutrze upał, na termometrach od 35 do 37 stopni w cieniu, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
2: Piątek, jakże cudownie to brzmi. I weekend na horyzoncie, minęła 15. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Oj tak, no i na to jest refren ewidentnie na dzisiaj. Początek wakacji, pogoda jak igła, słońce świeci, nawet być może dla niektórych za bardzo. No wiadomo, tak, było zimno, to człowiek ponarzekał, jest za ciepło, to też trochę narzekamy, ale w gruncie rzeczy chyba się cieszymy, że najbliższe dni to faktycznie takie lato w pełni.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Fala upałów zalewa Pomorze. Jak sobie z nimi radzić? Na co uważać? O tym wszystkim powiemy dziś w magazynie. Będzie ciąg dalszy sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Tym razem do sprawy odniósł się starosta kołobrzeski. Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek. W magazynie podsumowanie minionego roku szkolnego. Przedstawimy również program 9 Dnia Kultury dla Góry. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
8: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego

Lady Punky z Zamki na Piasku. No, pogoda taka, szykuje nam się na weekend, że nic, tylko wybrać się na jakąś plażę, najlepiej w cieniu, ale blisko wody, tam, żeby się można było schłodzić. Słuchajcie, wielkie gratulacje raz jeszcze dla Henryka, który zdobył w wielkim finale naszej zabawy Twój Zielony Zakątek 5000 zł. Finałowe zdjęcie oczywiście do obejrzenia na Facebooku Radia Plus, tam zapraszamy. No, ale to nie koniec, robimy krótką przerwę teraz weekendową i od poniedziałku znowu się bawimy. W poniedziałek rusza Wimbledon, także przy tej okazji będziemy was pytali już od poniedziałku, jak się ruszacie. Dokładniej będzie to można pokazać, czyli również zrobić zdjęcie, wysłać się nam na radioplus.pl. Zdjęcie z jakiejś waszej aktywności, biegania, jakiegoś sportu, który lubicie. To wcale nie musi być tenis, o którym wspomniałem przy okazji Wimbledonu, ale oczywiście może być. Wyślijcie zdjęcie, napiszcie nam, który sport sprawia wam najwięcej radości. Codziennie będziemy wam rozdawali zestawy do badmintona, a w wielkim finale do zdobycia będzie także rakieta, już taka do tenisa, i lekcja tenisa z naszą radiową koleżanką Kasią Kozimora. Do tego dorzucimy jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

0: Beatlesi i Love Me Do. Wczoraj był Dzień Beatlesów, no ale świętujemy jeszcze dzisiaj. Przedłużyliśmy sobie o piątek. A skoro piątek i sobota, to od 20 do północy prywatka z Radiem Plus. Dzisiaj i jutro Marek Sierocki będzie za sterami swojej konsolety już tej legendarnej, no i legendarne hity pojawią się na naszych domowych parkietach. Będzie z czego wybierać, jeżeli chodzi o przeboje, tego jestem pewny na 100%, a w niedzielę gościem w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego będzie Albano. Także zapraszamy, ciekawa rozmowa, w sumie na chwilę przed koncertem Albana, a także duetu Ricky Powery, który odbędzie się 18 lipca w Sopocie w Operze Leśnej, a na to wydarzenie jeszcze od przyszłego tygodnia będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Fala upałów zalewa Pomorze. Jak sobie z nimi radzić? Na co uważać? O tym wszystkim powiemy dziś w magazynie. Będzie ciąg dalszy sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Tym razem do sprawy odniósł się starosta kołobrzeski. Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek. W magazynie podsumowanie minionego roku szkolnego. Przedstawimy również program 9 Dnia Kultury dla Góry. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam już po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: bardzo dziękuję za nasze piątkowe spotkanie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek zaraz po 12, a tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski.
1: Reklama. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Za chwilę też Polacy w drodze na wakacje i kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. Jest 16. Marcin Bartnik, napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, nie przyznał się do winy. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów, odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Według wstępnych badań w chwili ataku znajdował się pod wpływem narkotyków. Stan 3 poszkodowanych jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta.
2: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
1: Wyjaśniał Wojciech Krajs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Emocje jeszcze nie opadły, dodaje Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
3: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Panuje takie myślenie, pomogło spotkać każdego z nas.
1: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawiły, że na trasach jest spory ruch. Przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w stolicy Małopolski?
4: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
1: Z Krakowa Michał Henkel, dziękuję za relację, a za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Ekstremalnie sucho w drzewostanach z powodu upałów. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
5: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Około 12 tysięcy pracowników firmy, czyli połowa zatrudnionych, jest w podwyższonej gotowości z powodu zagrożenia pożarami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem.

0: Polski.
1: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
2: Dodawała Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ nie stwierdzili naruszeń związanych z jego inwestycją.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Fala upałów zalewa Pomorze. Warto w tym czasie zadbać o siebie, dzieci, osoby starsze i zwierzęta, ale także uważać na zagrożenie pożarowe.
2: Wystarczy chylanie uwagi. Niedopałek papierosa wyrzucony przez okno, czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru.
3: Pewno zachodnie pomorscy policjanci zwiększą swoją obecność na kąpieliskach, ale nie tylko tych takich zorganizowanych, ale również dzikich.
1: Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek i zaczęły się wakacje.
4: Bardzo dobrze się z tym czuję. Jedyne, co mi przeszkadza, no to te praktyki przez jeden miesiąc wakacji.
5: Koszalinski rok 2025-2026, który się kończy, był rokiem dobrym, jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne, ale przede wszystkim także o tą sferę bezpieczeństwa szeroko rozumianego w szkołach dla uczniów.
1: Ciąg dalszy sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Tym razem do sprawy odniósł się starosta kołobrzeski.
6: Jeżeli miasto tak naprawdę chce ograniczyć właścicielom prawo dostępu do nieruchomości, niech przestawi znak zakazu ruchu na drogę wewnętrzną i wtedy starosta nie będzie miał nic do powiedzenia.
1: I więcej szczegółów już za chwilę. Magda Wanowska-Miksa, witam i zapraszam na piątkową popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Bendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Links.

0: Benda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Fala upałów zalewa Pomorze. Zgodnie z prognozami weekend przyniesie jeszcze wyższe temperatury, miejscami przekraczające 35 stopni Celsjusza. Dodatkowo w niedzielę mogą wystąpić gwałtowne burze z silnymi opadami deszczu, a miejscami gradu. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zadbanie o siebie, dzieci i osoby starsze, a także zwierzęta.
2: Apelujemy do mieszkańców, szczególnie do osób, które są wrażliwe na wysokie temperatury, czyli osób chorych, osób starszych, ale również dbałość rodziców o dzieci, które nie mogą w tej temperaturze przebywać zbyt długo w pomieszczeniach otwartych. Jest też specjalna rekomendacja właśnie dla osób szczególnie zagrożonych, starszych, samotnych, w kryzysie bezdomności. Pamiętajmy, że te osoby czasami nie mają bliskich rodzin i samorządy powinny o nie zadbać. Rekomendacja dotycząca zwierząt. Pamiętajmy, że poza zwykłymi zwierzętami w domach mamy też zwierzęta gospodarskie i w tych dwóch upałach jest rekomendacja, żeby również te zwierzęta były pod szczególną ochroną, szczególnie jeżeli chodzi o zacienienie i dostęp do wody. Ważne też jest zadbanie o infrastrukturę energetyczną i wodno-kanalizacyjną. Pamiętajmy, że jeżeli są upały, jest wzmożone wykorzystanie energii elektrycznej do chłodzenia, do klimatyzacji. Zwracamy szczególną uwagę osobom odpowiedzialnym za nieruchomości czy po prostu za budynki, że instalacja elektryczna musi być monitorowana i cały czas przeglądana. Również jeżeli chodzi o zużycie wody pitnej, rekomendujemy oczywiście podlewanie tylko o późnych porach albo odstąpienie od niego w momencie, kiedy faktycznie tej wody będzie mało. Jest też oczywiście specjalna rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa i imprez masowych i zgromadzeń. Tam musi być opieka medyczna, musi być dodatkowy dostęp do wody, muszą być też zabezpieczenia i możliwość chłodzenia się obywateli.
1: Wysokie temperatury zwiększają zagrożenie pożarowe, ostrzegł rzecznik komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Dariusz Szacht.
3: Wraz ze wzrostem temperatur wzrasta zagrożenie pożarowe w naszym województwie. Przede wszystkim lasy, pola uprawne, łąki, czyli użytki rolne są szczególnie narażone. Wystarczy chwila nieuwagi. Niedopałek papierosa wyrzucony przez okno, czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru. Taki pożar w tych warunkach, które są zapowiadane, może bardzo szybko się rozprzestrzeniać, przez co momentalnie może zająć znaczny obszar, skutecznie utrudniając nam akcję gaśniczą. Dlatego apeluję, aby w czasie tych upałów nie używać w lesie ognia otwartego, w lesie, w jego pobliżu. Starajmy się również nie wyrzucać tych niedopałków, papierosów przez okna naszych pojazdów, gdyż często to jest przyczyną pożarów, szczególnie lasów. Zwracajmy również uwagę na pożary. Jeżeli jesteśmy świadkiem takiego pożaru, dzwońmy niezwłocznie na numer alarmowy 112. Taka szybka reakcja skutecznie umożliwi nam reakcję, co wiąże się z tym, że skutecznie będziemy w stanie ograniczyć wielkość takiego pożaru. Państwowa Straż Pożarna cały czas monitoruje sytuację w związku z temperaturami. Jesteśmy w ciągłej gotowości operacyjnej do podjęcia działań. Liczymy się ze zwiększoną ilością interwencji, jesteśmy na to przygotowani. Jednocześnie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego jesteśmy gotowi do rozstawiania kurtyn wodnych w miejscach o szczególnym natężeniu czy różnych wydarzeń plenerowych, tak by mieszkańcy, jak i turyści naszego województwa mogli się skutecznie ochłodzić. Jesteśmy również gotowi do dystrybucji wody podczas różnego rodzaju utrudnień i korków na drogach. Także, szanowni państwo, zachowajmy rozwagę, stosujmy się do poleceń służb.
1: W czasie upałów często szukamy ochłody nad wodą. Zastępca komendanta wojewódzkiej policji, młodszy inspektor Mariusz Obst, podkreślił, że będą prowadzone wzmożone kontrole kąpielisk, w szczególności dzikich, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć.
4: Na pewno zachodnie pomocy policjanci zwiększą swoją obecność na kąpieliskach, ale nie tylko tych takich zorganizowanych, ale również dzikich. W tym roku już pojawiły się niestety przypadki pierwszych utonięć. Większość tych utonięć nie miała miejsca na plażach strzyżonych. Tam też skupimy swoje uwagi na nasze patrole. Na pewno mam rekomendacje dla osób, które wypożyczają sprzęt pływający. Każdy pływający uczestnik powinien posiadać na sobie kapok. Kapok nie jest pod nóżkiem, nie jest pod siedzeniem, tylko kapok jest na sobie. Po to, że w przypadku ewentualnego kontaktu z wodą, nie spodziewamy się, nagle może dojść do udaru szoku termicznego i niestety nawet osoba pływająca, czy potrafiąca w swoim mniemaniu pływać, może niestety sobie nie poradzić. Policjanci będą to weryfikować, jak również będziemy weryfikować stan psychofizyczny sterników na tych łodziach pływających. Także będą przeprowadzone kontrole prewencyjne, proszę się nie denerwować. Nie jest to w żaden sposób nagonka, że teraz nagle szukamy jakichś sprawców, tylko po prostu chcemy, żeby bezpiecznie po prostu korzystać z łuku wody.
1: W czasie upału pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, ograniczeniu aktywności na świeżym powietrzu w najgorętszych godzinach dnia, stosowaniu nakryć głowy i ubraniu odpowiedniego przewiewnego stroju. Unikajmy też alkoholu, ograniczmy opalanie i nie wchodźmy rozgrzani do zimnej wody.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dla ponad 18 tysięcy koszalińskich uczniów i uczennic wybrzmiał dziś ostatni dzwonek. Miejskie zakończenie roku szkolnego odbyło się w Zespole Szkół nr 8, gdzie fach pod okiem specjalistów zdobywają przyszli rzemieślnicy i technicy. Czy młodzi ludzie czują dziś wyłącznie radość z nadchodzących wakacji, czy może lekką nostalgię opuszczając mury placówki? Jaki to był rok dla lokalnej oświaty? Mówi Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta Koszalina do spraw społecznych.
2: Bardzo ważny dzisiaj dzień dla koszalińskich uczniów. Jak pan jako prezydent naszego miasta ocenia ten mijający rok, z czym musieliśmy się mierzyć? Jaki to był rok dla właśnie koszalińskich uczniów?
3: Jeśli chodzi o koszalińską oświatę, przypomnę, mamy 48 placówek, zatrudnionych 2146 nauczycieli, 18 tysięcy uczniów i uczennic. Koszalinski rok 2025-2026, który się kończy, był rokiem dobrym, jeśli chodzi o egzaminy zewnętrzne, ale przede wszystkim także o tą sferę bezpieczeństwa szeroko rozumianego w szkołach dla uczniów. Mieliśmy szereg różnych programów. Celem szkoły jest przekształcenie luster w okna. I tutaj chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom, bo właśnie synonim luster to jest samotność, to jest, mówię, jedna osoba, a okna to jest są poszerzanie horyzontów, współpraca w grupie i właśnie to nasi koszalińscy nauczyciele robią i z tego jestem bardzo zadowolony, że ta społeczność, ta wspólnota jest zbudowana przez nauczycieli, administrację, ale także rodziców. Dlatego uważam, że ten rok szkolny 2025-2026 był bardzo udany dla naszych placówek oświatowych. No i teraz zasłużony czas odpoczynku dla uczniów, bo dla nauczycieli, administracji nie, bo mamy remonty, a na remonty w tym roku przeznaczyliśmy około 4 700 000 zł. No i przypomnę także dwie nowe inwestycje, które powstaną, czyli infrastruktury sportowe Orliki w budowlance popularnej na Orlu Lwowskich oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Koszalinie.
2: To ja jeszcze tak zapytam, jesteśmy dzisiaj w Zespole Szkół nr 8, jest to szkoła branżowa. Dlaczego też tak ważne są takie miejsca na mapie Koszalina? Dlaczego ważne jest to rozwijanie się w takich szkołach?
3: Dokładnie, my bardzo mocno stawiamy na szkoły zawodowe, dlatego nie przez przypadek jesteśmy właśnie w Zespole Szkół nr 8, gdzie tutaj właśnie kadra nauczycielska szkoli w tych klasach branżowych różnych specjalistów. Specjalistów brakuje na rynku, dlatego idąc z duchem czasu i z potrzebami rynku gospodarczego, właśnie stawiamy na szkoły zawodowe i dzisiaj gościmy w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie.
4: Dominika Majkowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie.
2: Jaki był ten mijający rok dla uczniów, dla pani szkoły?
4: Bardzo dobry. Skończyło około 120 uczniów Technikum Zawodowe nr 2 i Branżową Szkołę pierwszego stopnia. Wypuściliśmy na rynek pracy techników technologii żywności, techników usług fryzjerskich, automatyków, elektryków, fryzjerów, cukierników, piekarza, stolarzy.
2: No właśnie teraz szkoły branżowe, myślę, cieszą się coraz większą popularnością. Dlaczego właśnie warto wybrać taką szkołę?
4: Dlatego, że młodzi ludzie coraz bardziej są świadomi. Padło już powiedzenie, że szkoły branżowe są szkołami ostatniego wyboru. Teraz uczniowie są bardziej świadomi. Świadomość ta jest kształtowana generalnie przez doradców zawodowych w szkołach ponadpodstawowych i szkołach podstawowych. I oni pokazują drogę, ścieżkę kariery tym młodym ludziom, którzy decydują się już świadomie i wiedzą i marzą, żeby zostać fryzjerem, żeby zostać cukiernikiem.
2: To jeszcze tak na koniec, czego życzę pani na wakacje właśnie uczniom?
4: Fantastycznych, zdrowych, spokojnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji i żeby wrócili tutaj naładowani pozytywną energią.
2: Jakie emocje wam towarzyszą w tym dniu, w dniu zakończenia szkoły? Czy bardziej czujecie nostalgię, czy to jest raczej radość? Jak się czujecie?
5: Radość.
2: No ja też radość.
6: Bardzo dobrze się z tym czuję. Jedyne, co mi przeszkadza, no to te praktyki przez jeden miesiąc wakacji, co prawda, ale to też jest trochę takie problematyczne.
2: No ale mimo wszystko te praktyki też chyba dają dużo dobrego, w sensie, że no dzięki temu później macie pewny zawód.
6: No to też racja, więcej się uczę, mam większe pojęcie o gotowaniu, bo ja sam jestem na kucharzu, na kierunku kucharz.
2: Jak wyglądają takie zajęcia i dlaczego warto właśnie wybrać taki kierunek, żeby później mieć zapewniony zawód w przyszłości?
6: Ponieważ kucharz znajdzie praktycznie wszędzie pracę, na przykład w hotelach. No różne restauracje teraz też potrzebują kucharzy z takim dobrym wykształceniem, z pojęciem trochę o tej pracy na kuchni, bo jednak teoria na kucharzu się nie spotyka nie krzyżują się te drogi na praktykach.
2: Jak się czujecie w tym dniu? Bardziej nostalgia, radość?
5: Radość, oczywiście, że radość. Już nie mogę się doczekać, że będą wakacje. Bardzo dobrze, tak.
2: Czyli jest radość.
5: Mhm, tak.
2: Okej, okay. I co w wakacje powiedzcie? Praktyki, odpoczynek?
5: Zdecydowanie odpoczynek. Przez całe wakacje odpoczynek.
7: Jest i radość, ale jest też smutek, ponieważ szkoła się skończy i będzie praca.
2: Też na pewno czujesz takie w takim razie przywiązanie mimo wszystko, prawda?
7: Tak, tak, tak, bardzo. Mimo, że gdzieś tam z klasą nie było takiego dobrego kontaktu, to zawsze gdzieś wspieram wszystkich ze sobą i też na pewno będę bardzo super wspominać tą szkołę.
1: Z uczniami zespołu szkół numer 8 rozmawiała nasza reporterka Oliwia Kisielewska. Podczas gdy uczniowie będą odpoczywać i zdobywać pierwsze zawodowe doświadczenia, w koszalińskich szkołach ruszą zapowiadane remonty. Do odnowionych klas młodzież wróci 1 września.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu, a w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Links.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
3: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
4: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
5: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
6: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W magazynie wracamy do tematu sporu o ulicę Arciszewskiego w Kołobrzegu. Przypomnijmy, sąd w Szczecinie wydał wyrok, że dotychczasowa organizacja ruchu ograniczająca wjazd jedynie dla służb komunalnych i osób posiadających zezwolenie została wprowadzona z naruszeniem prawa. Miasto nie chce wyrazić zgody na zmiany. Natomiast starosta kołobrzeski mówi, że powiat już kilka razy zwracał się do urzędników miejskich o zmianę oznakowania, aby zakaz nie obejmował właścicieli nieruchomości znajdujących się przy drodze wewnętrznej. Mówi starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski.
2: Tutaj nie chodzi o spór pomiędzy organami wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego, tylko i wyłącznie o spór w kwestii interpretacji zapisów prawa, a jednocześnie dokumentacji związanej z istniejącymi tam obiektami. Droga publiczna Arciszewskiego w Kołobrzegu kończy się 50 metrów za znakiem B1. Dalej jest to droga wewnętrzna. Tak naprawdę za wjazdem do Domu Pracy Twórczej znajduje się droga rowerowa, gdzie również jest znak B1, czyli zakaz ruchu. Aktualny projekt organizacji ruchu został wprowadzony przez panią prezydent miasta w grudniu 2024 roku. Pierwotnie ten projekt, który starosta kołobrzeski zatwierdziłem, polegał na tym, że pod znakiem B1, czyli zakaz ruchu, był zapis, że nie dotyczy służb komunalnych i pojazdów posiadających zgodę zarządcy drogi. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jeden z inwestorów, którzy mieli legalne pozwolenie na budowę, nie wystąpił do sądu o ograniczenie jego praw w związku z niewydawaniem odpowiedniej ilości zgód na przejazd, bo byli w trakcie inwestycji. Zgodnie z zatwierdzaną organizacją ruchu mogły bierzeć służby komunalne i ci, którzy posiadali zgody. Wniosek do sądu złożyła firma wykonująca inwestycje na działce, której właścicielem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyrok sądu jednoznacznie stwierdził, że wydany zatwierdzony projekt organizacji ruchu został wydany z naruszeniem prawa. Zgodnie z przepisami należy wyeliminować coś, co jest niezgodne z prawem i stąd były działania starosta takie, że zwracaliśmy się 3-krotnie do Urzędu Miasta o zmianę organizacji ruchu w postaci zmiany tabliczki pod znakiem B1 na tabliczkę, że nie dotyczy właścicieli nieruchomości. Ten zakaz ruchu dotyczy zaledwie 50 metrów ulicy Arciszewskiego, która znajduje się za znakiem. Dalej jest już droga wewnętrzna, której zarządcą drogi jest miasto Kołobrzeg. Najprostszym rozwiązaniem według nas byłoby, gdybyśmy znak B1 zlikwidowali i pozostawili całkowitą wolność wjazdu, a zarządca drogi mógłby postawić na swoim terenie ten znak B1 i wówczas wszelka odpowiedzialność prawna z tytułu postawionego znaku spoczywałaby na zarządcy drogi. Na dzisiaj starostwo nie ma nic do zarządzania ruchem na drodze wewnętrznej znajdującej się 50 metrów od istniejącego znaku ruchu. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że na drodze rowerowej dalej poza jezdnią ruch odbywa się po jezdni obok ruchu pojazdów samochodowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian lub ograniczenie sposobu zagospodarowania terenu określonego w miejscowym planie zagospodarowania za pomocą organizacji ruchu. Każdy, kto jest właścicielem bądź nabył tę nieruchomość, ma zapewnioną drogę do jazdy. Zmienianie tego w trakcie może skutkować konsekwencjami odszkodowawczymi. My zderzyliśmy się z tym, ponieważ w dobrej wierze zatwierdziliśmy projekt organizacji ruchu, który przedłożyło miasto z zapisem, że nie dotyczy służb komunalnych i posiadaczy zezwolenia. Natomiast konsekwencją naszego poparcia projektu miasta jest to, że przegraliśmy sprawę w sądzie. I dywagacje, czy powinniśmy się odwoływać, czy nie, są nieuprawnione. Są nieuprawnione, bo podstawą działania każdej jednostki samorządu jest przestrzeganie prawa. Ja naprawdę nie chcę toczyć sporu z miastem. Absolutnie jestem za mieszkańcami, którzy walczą o swoje. Tyle tylko, że należy znaleźć inny sposób niż łamanie prawa. Na to, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców, zabezpieczyć interes przyrody, spokój w dzielnicy, aczkolwiek te aspekty chyba najmniej były brane pod uwagę. To jest próba wywarcia nacisku społecznego na coś, gdzie urzędnik nie ma prawa się uginać. Dbajmy o interes mieszkańców, ale również przestrzegając prawa. No jeżeli trzeba będzie to niestety to czwarty raz się zwrócimy o przedstawienie organizacji ruchu, która usankcjonuje zarówno wyrok sądu, jak i przepisy prawa. Jeżeli wpłynie do nas projekt organizacji ruchu uwzględniający zarówno wyrok sądu, jak i nasze wskazania, to dopiero wtedy moim podpisem wprowadzimy to, czy to będzie pierwszy lipiec, czy dziesiąty. Zarzucono, że nie ma analiz. W projekcie naszym analiza skutków wprowadzenia tego znaku i jest. Jeżeli miasto tak naprawdę chce ograniczyć właścicielom prawo dostępu do nieruchomości, niech przestawi znak zakazu ruchu na drogę wewnętrzną i wtedy starosta nie będzie miał nic do powiedzenia.
1: Jak się zakończy spór na Arciszewskiego w Kołobrzegu, czas pokaże, a my do tematu będziemy wracać. Tym razem zajęła się nim Agnieszka Górska. I w tej godzinie to był ostatni temat. Za chwilę w Radiu Plus najnowsze informacje, a po nich zapraszam na kolejne materiały naszych reporterów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Intruz ze stołecznego metra aresztowany na 3 miesiące. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w stronę Warszawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych. W Kampinoskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz używania ognia. Jest 17. Marcin Bartnik. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
2: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew. Sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją. Tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
3: Służby techniczne Polskich Linii Kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
1: Na miejscu jest dźwig, który ma postawić na tory 2 kolejne wagony. Wykonano już prace naprawcze szyn. Szacuje się, że dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana po zderzeniu 5 samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław-Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, bo Polacy ruszyli na wakacje na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację nad morzem.
4: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
1: Paweł Lemke, dziękujemy za relację. Są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Nie można rozpalać ognisk, grilla, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do pożaru. Decyzję podjęto w związku z 3. najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
5: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Dzisiaj na przejeździe w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy PKP przeprowadzili akcję prewencyjną przypominającą o zasadach obowiązujących przy pokonywaniu przejazdu kolejowego.
2: W tym roku mieliśmy 5 zdarzeń, gdzie doszło do kolizji pociągu z samochodem. W 3 przypadkach 6 osób zostało rannych, a 2 kolejne zdarzenia nie wiązały się z jakimikolwiek ofiarami w ludziach. Zanotowaliśmy 12 zdarzeń, gdzie kierujący uszkodzili sygnalizację przejazdową i dodatkowo było 22 zdarzenia, gdzie zostały wyłamane bezpieczniki.
1: 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Jednocześnie to początek wakacji, które często są sprzyjającym okresem inicjacji narkotykowych.
3: Problem używek i problem środków psychoaktywnych jest ogromny. No, bardziej się skupiamy na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób w jak najprostszy sposób, żeby pokazywać, że jest to niebezpieczeństwo, z którego ciężko już potem wyjść.
4: Duża część przestępstw jest popełniona właśnie pod wpływem właśnie jakichś środków psychoaktywnych odurzających, kiedy ta świadomość jest znacznie ograniczona, no a potem już jest tylko żal i pretensje do siebie.
1: Długotrwała susza i wysokie temperatury dają się we znaki rolnikom.
5: Takie pogody jak dzisiaj, czy najbliższy weekend nie sprzyjają w zasadzie żadnej roślinie, która jest uprawiana.
6: No nie obrodzę, bo jestem bardzo małe. Żytka to tam bardzo słabo, owce takie małe.
7: No, jeśli chodzi o zboże, to na pewno, bo tam zboża się nie podleje. Jak na 5., 6. klasie, to albo coś będzie, albo nie będzie. To może 2 tony z hektara, to będzie wszystko.
1: I przed nami właśnie te tematy. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam do 19:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
5: Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej, tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Piła rozwija sieć tras rowerowych dzięki wsparciu funduszy europejskich. W ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT-MOW Piły przebudowano i rozbudowano ciągi pieszo-rowerowe przy ulicach Mickiewicza i Kusocińskiego. To blisko 1,5 kilometra wygodnej, bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury dla rowerzystów i pieszych wraz z miejscami odpoczynku. To bezpieczniejsze podróżowanie, wygodne połączenia i czystsze środowisko. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Bezpieczny przejazd kolejowy. Dzisiaj na przejeździe w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz pracownicy PKP przeprowadzili akcję prewencyjną, przypominając o zasadach obowiązujących przy pokonywaniu przejazdu kolejowego. Rozdawali też kierowcom i pieszym ulotki z cennymi informacjami. Podobne akcje będą prowadzone w piątki przez całe wakacje.
2: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Trzeba zawsze zachować czujność, ostrożność podczas pokonywania przejazdu kolejowo-drogowego. Trzeba przestrzegać przepisy i to właściwie niezależnie od tego, czy my ten przejazd znamy, czy nie znamy, bo czasami może być nawet zgubne to, że nam się wydaje, że my ten przejazd znamy, że wiemy, co się dzieje na tym przejeździe, kiedy przejeżdżają pociągi. Nie możemy tutaj jeździć na pamięć, bo to jeden z najczęściej popełnionych błędów przez kierowców. Musimy zawsze przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym zachować bezwzględnie czujność, mając tutaj na uwadze życie swoje, pasażerów, które wieziemy, ale także osób, które znajdują się w pociągach, bo bywało tak, że szczególnie kiedy dochodziło do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych z takimi lżejszymi składami osobowymi, no były tam osoby ranne czy ofiary śmiertelne w ostatnich kilku latach, kilku kolejarzy, chociażby maszynistów czy kierowników pociągów zginęło w takich wypadkach. Warto tutaj powiedzieć o kilku najczęściej popełnianych błędach przez kierowców, poza tym oczywiście, że gdzieś tam jeżdżą na pamięć, nie zachowują ostrożności. To takie błędy to jest łamanie przepisów, ignorowanie znaku stop, ignorowanie czerwonego się świecącego światła. Na przejeździe kolejowo-drogowym to światło pulsuje na przemian. To nie jest sygnał jakiś ostrzegawczy, tylko to jest bezwzględny nakaz zatrzymania się przed przejazdem i o tym też musimy pamiętać. Co jeszcze często robią kierowcy niewłaściwie? Wjeżdżają pod rogatki, kiedy one się już opuszczają, albo kiedy się zaczynają podnosić, ale jeszcze się w pełni nie podniosły, a także to, co na każdym innym skrzyżowaniu, również drogi z drogą, wjeżdżać na przejazd kolejowy drogowy można tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że możemy z niego zjechać.
3: Dobra uwaga, zwłaszcza w kontekście tego przejazdu na ulicy Franciszkańskiej, bo no, tam jest zaraz wjazd do sklepu, czasami tworzą się korki. Jak nie możemy zjechać natychmiast z przejazdu kolejowego, nie wjeżdżajmy na niego.
2: Zgadza się, nie wjeżdżajmy na niego. Jeśli mamy zablokowany wyjazd przez inny samochód, no to już jest sytuacja dramatyczna, jeśli by rzeczywiście te rogatki się zamknęły i pociąg by mógł zaraz nadjechać, ale gdyby na przykład byłaby ta możliwość wyjazdu, oczywiście popełniliśmy to wykroczenie, błąd i wjechaliśmy, ale rogatki się nam zamknęły, możemy zawsze te rogatki wyłamać. Nie bójmy się tego, że będą tam jakieś konsekwencje finansowe, czy że sobie zniszczymy samochód, lakier. Życie, zdrowie jest najważniejsze, ale jeszcze jest ważniejsza sytuacja, jeśli by doszło do tego, że samochód nam by odmówił posłuszeństwa, zgasłby nam na przyjeździe. Co wtedy należy zrobić? Szybko wysiąść z samochodu, ewakuować wszystkich pasażerów, udać się poza obręb przejazdu i podejść do żółtej naklejki. Żółta naklejka znajduje się, ona jest na każdym przejeździe kolejowo-drogowym w Polsce zarządzanym przez Polskie Linie Kolejowe. Ona się znajduje albo po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja w przypadku tych przejazdów, które nie mają rogatek, lub na wewnętrznej stronie mechanizmu rogatkowego, jeśli przejazd w rogatki jest wyposażony. I teraz ta żółta naklejka posiada trzy istotne numery. Na samym dole jest taki numer techniczny, na który należy dzwonić, jeśli zobaczymy, że jest jakaś awaria, usterka, coś zostało zdewastowane. Wyżej jest numer 112, na który właśnie należy dzwonić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, a na samej górze jest taki 9-cyfrowy numer. Każdy przejazd ma indywidualny numer, unikatowy, bo na ten numer składa się pierwsze trzy cyfry, to jest numer linii kolejowej, tej, na której się znajduje przejazd, a sześć następnych to są kilometry i metry, na którym ten przejazd w ramach tej linii kolejowej się znajduje. No i kiedy podejdziemy już do tej żółtej naklejki, wybieramy numer 112 i mówimy bardzo krótko: jestem na przejeździe kolejowo-drogowym, utknął mi samochód, podaję numer przejazdu z żółtej naklejki. Bo czasami właśnie jesteśmy w jakimś obcym mieście, nie wiemy, co to jest za ulica, żeby nie kombinować, podajemy ten numer i już wtedy wszystko, ten dyspozytor wie, że jest taka sytuacja zagrożenia. Dyspozytor numer 112 ma bezpośrednie łącze z kolejarzami, daje nam znać i my oceniamy sytuację. Możemy tutaj albo wstrzymać ruch pociągów, albo nakazać maszyniście ostrożności. ostrożność do jazdy, wtedy maszynista musi zwolnić do 20 km na godzinę, przed przejazdem zachować szczególną ostrożność, zobaczyć co się dzieje. Jak stwierdzi, że rzeczywiście jest taka potrzeba, zagrożenie, no łatwo może przy tych 20 km na godzinę zahamować. Ogromny apel, nie tylko podczas wakacji, przez cały rok uważajmy, ale teraz oczywiście jesteśmy przed wakacjami, inaugurujemy tutaj bezpieczne piątki w ramach naszej kampanii Bezpieczny Przejazd. W całej Polsce co piątek nasi pracownicy polskich linii kolejowych będą wychodzili z takimi ulotkami informacyjnymi do osób, które korzystają z przejazdów kolejowo-drogowych, bo pamiętajmy, to nie są tylko kierowcy, ale to są też rowerzyści, to są także piesi. Każdy, kto z tego przejazdu korzysta, musi zachować tą ostrożność, musi zachować czujność, przestrzegać przepisów, bo to chodzi o życie i zdrowie nasze, naszych współpodróżnych, czy ludzi znajdujących się w pociągach.
1: W tym roku w województwie zachodniopomorskim doszło już do 5 kolizji pociągu z samochodem. Pamiętajmy, przejeżdżając przez przejazd kolejowy, zachowajmy szczególną ostrożność. Zawsze. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku to jednocześnie koniec szkoły i początek wakacji, które często są sprzyjającym okresem inicjacji narkotykowych czy eksperymentowaniu z dopalaczami i lekami. Początkowo to dobra zabawa, chęć wkomponowania się w grupę. Z czasem skutki mogą być tragiczne zarówno dla zdrowia, życia czy przyszłości młodego człowieka, który w konsekwencji podejmowania złych decyzji może wejść w konflikt z prawem. Dlatego organizowane są akcje informacyjne i profilaktyczne, by przestrzegać, ale też informować o tym, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów własnych czy bliskich nam osób.
2: Daniel Harasem, prezes Fundacji Zastopuj. Każda okazja jest dobra, ale przed wakacjami tym bardziej, bo młodzież się troszeczkę rozluźnia. Chcemy po prostu dać troszeczkę młodzieży takiego impulsu do tego, że ta zabawa może być fajna. Chcemy, żeby ten dzień nie był takim dzień moralności, tylko tym, że można się bawić bez używek. Myślę, że problem używek i problem środków psychoaktywnych jest ogromny. Natomiast bardziej się skupiamy na tym, żeby docierać do jak największej ilości osób w jak najprostszy sposób, żeby pokazywać, że jest to niebezpieczeństwo, z którego ciężko już potem wyjść. Myślę, że wszystko zaczyna się mniej więcej 6-7 klasa. Tu jest taki problem, nie? Bardzo często niebezpieczną jest rzeczą tam, gdzie jest pierwsza inicjacja jakichkolwiek używek, no to są imprezy u wujka, u cioci, u babci. Pierwsze papiery, to jest pierwsze piwko, jest posmakowanie czegoś i tak dalej. Takie rzeczy nie powinniśmy po prostu robić wśród dzieci, nie? Żeby nie inicjować takich początków, bo potem jest łatwiej po prostu coś spróbować, coś zobaczyć, nie? Samo odmówienie jest bardzo trudne. Jeśli nie będzie tej informacji z zewnątrz, od rodziców, od opiekunów, od nauczycieli, że są pewne rzeczy, których przekroczyć nie można zbyt szybko, to ta ciekawość spróbowania, jak ktoś pokaże, jeszcze kto pokaże w ciekawy sposób, no to jak nie spróbować, nie? Chcą doświadczać takiej swobody, bycia wolnym od wszystkiego, nie? I to jest, i wtedy jest chęć zarażania się tym wszystkim, żeby spróbować jak najwięcej, nie? I to nie jest dobre. Dorośli, nauczyciele, wychowawcy, wszyscy musimy mieć jeden ten sam cel, ostrzegać, żeby nie było za późno, nie?
3: A w konsekwencji, kiedy już nasze dziecko jest uzależnione, co wtedy?
2: No, szukać pomocy. Nie przykrywać to pod dywan, tylko szukać pomocy. U pedagogów, fundacje, stowarzyszenia zajmujące się uzależnieniami, terapeuci. Nie zakopywać, jak pojawia się pierwszy problem, to od razu reagować.
4: Sebastian Tałaj.
3: Spotykał się pan z takimi sytuacjami, kiedy młodzież zaczynała, czy to od tych używek, jak palenie, czy picie alkoholu. No, problem w ostatnich latach jest dużo poważniejszy, bo sięgają już po różne środki.
4: Wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, gdzie młodzież, uczeń uciekał właśnie w narkotyki, uciekał właśnie w alkohol, w te używki. Dlatego bardzo ważna jest rozmowa, bardzo ważne są mediacje rówieśnicze, gdzie młodzież może rozmawiać. I co najważniejsze, te kompetencje społeczne, rozwijanie tych kompetencji społecznych, rówieśniczych i budowanie tych relacji. Bo budowanie tych relacji i tej wspólnoty powoduje, że człowiek nie jest sam. Razem możemy więcej, możemy pomóc osobie potrzebującej, która jest w kryzysie. Współpracujemy z wieloma organizacjami, fundacjami, które właśnie poprzez takie akcje, zajęcia, spotkania, wykłady profilaktyczno-naukowe kierują właśnie do młodzieży różnego rodzaju słowa, ale także są fundacje i stowarzyszenia, które wchodzą do szkół i rozmawiają o tych problemach, ale także mamy stowarzyszenia i różnego rodzaju instytucje, gdzie młodzież może, właśnie tak jak pani powiedziała, nie tylko sama młodzież może przyjść, ale także z rodzicem, bo jeśli chodzi o problem z używkami, to nie dotyczy tylko jednej osoby, czyli młodego człowieka, ale wszystkim całej rodziny.
5: Młodszy psycholog, zakład karny w Starym Bornem. Nie ukrywam, że gdzieś tam temat substancji odurzających ogólnie jest, no zwłaszcza w jednostkach penitencjarnych, gdzieś tam cały czas aktualny. Nie ma co ukrywać, że gdzieś tam te środki psychoaktywne ogólnie, w ogóle, generalizując rzecz bardzo, są bardzo powszechne i bardzo kryminogenne po prostu. Duża część przestępstw, mówię teraz z własnego doświadczenia, z tego co rozmawiam gdzieś tam z osadzonymi, duża część przestępstw jest popełniana właśnie pod wpływem właśnie jakichś środków psychoaktywnych, odurzających, zwał jak zwał, kiedy ta świadomość jest znacznie ograniczona, no a potem już jest tylko żal i pretensje do siebie, że faktycznie gdzieś tam nie postawiło się gdzieś temu kroki, no ale odpowiadamy, że tak powiem, jako świadomi ludzie, nie?
6: Jestem Hania i chodzę do szkoły numer 3. No niektórych to może kusić właśnie, żeby brać narkotyki i tak dalej. Niektórzy wiedzą, że nie powinno się, a niektórzy no nie myślą trochę.
3: Czy dostęp do wszelkich używek dzisiaj jest dość prosty?
6: Jest dosyć prosty. Widzę, że nawet niektórzy dziesięciolatkowie czasem palą. Znaczy narkotyki może nie, ale energetyki jakieś i takie różne. Chęć bycia lepszym niż inni.
3: A powiedz mi, z rodzicami warto poruszać takie tematy? Z nauczycielami? Z kim najłatwiej?
6: Z rodzicami najłatwiej, bo to też najbliższe osoby w życiu. Oni mogą dużo pomóc.
7: Ja się nazywam Aleksander, jestem z SP3. Być asertywny na przykład. Ktoś proponuje, to się mówi nie.
3: Ale to nie jest chyba proste w grupie, kiedy młody człowiek obawia się też trochę takiego wykluczenia.
7: Nie jest proste, ale trzeba pamiętać, zobaczyć, jakie będą konsekwencje.
1: Młodzież, ale też ich rodzice i opiekunowie mogą szukać pomocy w fundacjach i stowarzyszeniach, które licznie działają na terenie kraju. Jest też ogólnopolski telefon zaufania i infolinia, gdzie można bezpłatnie i anonimowo otrzymać wsparcie dla osób używających narkotyków, osób uzależnionych, ale także ich rodzin i bliskich. Tematem zajęła się Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu, a w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
5: A w Oplu... Lata nowa oferta. Grandland w letniej ofercie Grand Summer Deals w pełnym wyposażeniu już za 149 500 zł brutto. Poczuj przestrzeń, doświadcz komfortu i zachwyć się najwyższą klasą, której szukasz. Odkryj Opla Grandlanda w wersji GS Max w pełnym bogatym wyposażeniu na lato i na lata. Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemirackiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Długotrwała susza i wysokie temperatury dają się we znaki rolnikom. Ci nie mają wątpliwości. Plony w tym roku mogą być niższe niż w poprzednich latach. Które uprawy ucierpią najbardziej? Czy czekają nas wyższe ceny w sklepach? Materiał Marcina Prejsa.
2: Takie pogody jak dzisiaj, czy najbliższy weekend nie sprzyjają w zasadzie żadnej roślinie, która jest uprawiana.
3: No nie, nie obrodzę, bo jestem bardzo małe. Żytka to tam bardzo słabo, owce takie małe.
4: No, jeśli chodzi o zboże, to na pewno, bo tam zboża się nie podleje. Jak na piątej, szóstej klasie, to albo coś będzie, albo nie będzie. Tam może 2 tony z hektara, to będzie wszystko. Jest tragedia w jarych zbożach.
5: Fakt, że najgorzej z wysokimi temperaturami i długotrwałą suszą radzą sobie zboża jare, potwierdza Iwona Sałaj z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
6: Szczególnie to jest widoczne na zbożach jarych, które gorzej sobie radzą, mają słabiej rozbudowany system korzeniowy, nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Na pewno zbiory w roku 2026 będą niższe, bo susza trwa już od początku roku. Widzieliśmy, co się działo w pogodzie, opady były bardzo znikome i teraz te wysokie temperatury powodują zwiększony proces parowania z powierzchni.
5: Jak dodaje, z wysoką temperaturą nie radzą sobie także owoce i warzywa.
6: Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, w tym momencie mamy sezon truskawkowy już na końcówce, chociaż są odmiany, które dopiero będą owocowały. Z tego, co słyszymy od rolników, owoce bardzo szybko dojrzewają, ale też bardzo szybko ulegają psuciu. I zaczyna się sezon ogórkowy. Przy takiej suszy, jeżeli plantacja nie jest nawadniana, to niestety straty też będą ogromne.
4: Warzyw mamy ponad 10 hektarów. 3 deszczownie dzień i noc chodzą. Straty są duże, no ale nie sposób jest wszystko nawodnić.
7: Nie, nawet co? Zapomnę. Trzeba o tym, żeby to nie podlać.
4: I już dzisiaj, kto nie nawadnia ziemniaków, kto nie nawadnia warzyw, nic nie ma. Po prostu nie ma nic. Nawet truskawki. Sąsiad tam miał 20 arów, nic nie nawadniał, nic nie zebrał. W ogóle nie ma nic.
7: Jak będzie się temperatura utrzymywać, no to nie będzie tych zbiorów takich, jak się należy. To będzie wszystko szybko dochodzić. No jak widzi pan z truskawką, co jest. Była i nie ma.
5: Problem jest również w sadach, przyznaje sadowniczka Monika Bankiewicz.
8: Drzewa w tej chwili są w tak zwanym stresie fizjologicznym. One częściowo zamierają, swoje funkcje życiowe spowalniają, tym samym do całej rośliny nie docierają mikroelementy, nie dociera woda. Nie dociera woda ta, której nie ma, ale jeżeli już nawadniamy plantację poprzez instalacje podkoronowe, to przez to, że roślina słabiej funkcjonuje, to mimo wszystko te płyny docierają również słabiej. Skutkuje to tym, że owoce w tej chwili nie rosną.
5: Dodatkowo może dojść do ich poparzenia, a osłabione upałami i suszą drzewa część owoców po prostu zrzucą. Niestety, jeśli upały utrzymają się dłużej, rolnicy zbiorą mniejsze plony, a to może oznaczać wyższe ceny owoców czy warzyw. Na wyższą ich cenę mogą także wpłynąć niemałe przecież koszty nawadniania części upraw.
1: Tematem upraw zajął się Marcin Prejs i w tej części magazynu to już wszystko. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze informacje z kraju i ze świata. Po nich wracam do Państwa z programem Tu się dzieje.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ekstremalne upały docierają do Polski, są alerty najwyższego stopnia. Jest umowa na rozbudowę autostrady Warszawa-Łódź do trzech pasów. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana z powodu upałów. Jest 18, Marcin Bartnik. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
4: Przyjemnie, chłodniej od wody.
2: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który jest oskarżony o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
5: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
6: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
5: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
1: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do trzech, a miejscami nawet do czterech pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą wiązały się ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
7: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
8: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
7: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
1: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za te inwestycje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie tylko w Polsce. Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur odwołano rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę. Odtwarza bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły ostateczną klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków. Porażka pod Waterloo zakończyła okres rządów Napoleona. Były cesarz Francuzów został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia.

0: się dzieje.
1: Dziewiąty Dzień Kultury dla Góry zaplanowano 5 lipca.
2: Będą m.in. różnego rodzaju namioty kreatywne, gastronomiczne, rękodzielnicze, będą też galerie z obrazami. Będzie też przy sanktuarium namiot z Ewangelią w wirtualnej rzeczywistości.
1: Nowy cykl koncertów Park Kamerki, organizowany przez Filharmonię, ruszy 1 lipca w Parku imienia Książąt Pomorskich w Koszalinie.
3: Inicjatywa jest chyba prekursorska. Po raz pierwszy chcielibyśmy, żeby w tym miejscu odbyły się recitale fortepianowe, głównie z muzyką Fryderyka Chopina. No i w związku z tym zaprosiliśmy wybitnych chopinistów, byłych uczestników konkursu, m.in. Fryderyka Chopina w Warszawie.
1: Jutro teren przy cerkwi grecko-katolickiej w Koszalinie wypełni się zapachem tradycyjnych ukraińskich potraw, muzyką na żywo i rodzinną atmosferą.
4: Na pewno oczywiście tradycyjne pierogi ukraińskie. Będą również szaszłyki, gołąbki, barszcz ukraiński. Tym razem przygotujemy go według 5 różnych receptur, bo jak wiadomo, barszcz ukraiński, ile gospodyń, tyle różnych receptur.
1: O tych wydarzeniach powiemy właśnie w tej godzinie. Magda Wanowska-Miksa, zapraszam na ostatnią część naszej piątkowej popołudniówki.
0: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Reklama.

0: się dzieje.
1: To wydarzenie od lat promuje jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc regionu, a przy okazji wspiera jego rozwój. Już 5 lipca na Górze Chełmskiej w Koszalinie odbędzie się 9 Dzień Kultury dla Góry. W tym roku uczestnicy poprzez udział w przygotowanych atrakcjach będą mogli pomóc nie tylko w budowie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego, ale także w remoncie wieży widokowej.
2: Siostra Rosalia Kopka z Szczęsztańskiego Instytutu Sióstr Maryi na Górze Chełmskiej.
1: 5 lipca na Górze Chełmskiej będzie się już 9 Dzień Kultury dla Góry. Jaka idea tego wydarzenia? Czy cały czas celem jest zbiórka na dokończenie Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego?
2: Przede wszystkim głównym celem jest propagowanie tego miejsca. Jest kultura tego miejsca, Góry Chełmskiej. Oczywiście przy okazji zbieramy dalej środki na Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne, ale w tym roku takim wyjątkowym też celem będzie zbiórka na remont wieży widokowej. Na wieży mamy właśnie remont taki generalny, wymieniany taras, schody też będą wymieniane, także dużo takich wewnętrznych rzeczy.
1: Te prace już się rozpoczęły?
2: Tak, one już od kilku miesięcy trwają.
1: To rozumiem, że na razie wieża widokowa jest niedostępna, jakby ktoś chciał ją zwiedzić i wejść na górę, popatrzeć na okolice.
2: Wieża jest na razie nieczynna do odwołania.
1: Kiedy znamy już cele wydarzenia, no to powiedzmy o tym, jakie atrakcje tego dnia na Górze Chełmskiej czekają na odwiedzających.
2: Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Edward Dajczak. Następnie po mszy świętej przechodzimy na plac gościńcowy. Tam będą między innymi różnego rodzaju namioty kreatywne, gastronomiczne, rękodzielnicze, będą też galerie z obrazami, które można będzie nabyć jako cegiełkę na budowę i na remont wieży. Będzie też przy sanktuarium namiot z Ewangelią w wirtualnej rzeczywistości. Fundacja Miejsce Słowa pomoże nam i pokaże właśnie w wirtualnej rzeczywistości Ewangelię o uzdrowieniu niewidomego. Będzie bardzo dużo atrakcji też dla dzieci, dmuchaniec. O godzinie 13.30 będzie pokaz koszalińskiej szkoły tańca Astra. Zaprezentuje kilka też tańców. O godzinie 14.30 będzie ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, który ogłosiłyśmy dla dzieci pod tytułem Jubileusz Stulecia Sióstr Szęsztackich oczami dzieci. Już pierwsze prace wpływają, także będzie też ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. O godzinie 15, mniej więcej o tej godzinie, będą zabawy kreatywne, rodzinne, poprowadzone przez pana Adama Żmiejko z Fundacji Dar i Ja. A o godzinie 16 będzie koncert plenerowy Eweliny Boguckiej z zespołem i z gośćmi Hanną Boksą i Krzysztofem Ernestowiczem. Będzie także stoisko Fundacji Przymierze, naszej siostrzanej fundacji, która będzie miała m.in. świece, magnesy, różne właśnie cegiełki na budowę centrum i też w Kafe Chełmska, ponieważ my obchodzimy w tym roku jubileusz stulecia. Z tej okazji właśnie w Kafe Chełmska będzie dostępna wystawa z okazji właśnie jubileuszu naszej rodziny.
1: I co będzie można się dowiedzieć z tej wystawy?
2: 1 października tego roku będziemy obchodzić stulecie. Nasz początek bierze rok 1926 w Szenstacie w Niemczech i na pewno w czasie tej wystawy będzie można sięgnąć do korzeni naszej historii.
1: Jeszcze dopytam o te stoiska kreatywne. Czy tam tylko zakupy, czy też będą jakieś takie warsztatowe zajęcia?
2: Będą też warsztatowe zajęcia. Przyjedzie siostra Michaela z Radlina, znana właśnie też w czasie Dnia Kultury dla Góry, która będzie miała swoje manualne stanowisko. Będzie można wykonać jakąś swoją pamiątkę i zabrać ze sobą. W czasie tego Dnia Kultury dla Góry mamy także wielu partnerów. Wiele osób nam pomaga. Członkowie Ruchu Szęsztackiego, ale także wiele osób z Koszalina, w tym także Centrum Kultury 105 w Koszalinie, którzy zapewniają nam profesjonalny sprzęt i obsługę nagłośnienia w czasie koncertu pani Eweliny Boguckiej wraz z zespołem i z gośćmi.
1: Całość wydarzenia zakończy się modlitewnym zawierzeniem Królowej Przymierza wszystkich pielgrzymów i turystów odwiedzających tego dnia Górę Chełmską w Koszalinie.
0: Tu się dzieje!

0: się dzieje.
1: 4-letnie recitale fortepianowe, instrument pod gołym niebem i wybitni szopeniści. W Parku imienia Książąt Pomorskich w Koszalinie w lipcu rozpocznie się nowy cykl koncertów Park Kamerki, organizowany przez Filharmonię Koszalińską. Koncerty będą odbywać się w każdą środę o godzinie 18 na tarasie nad stawem od ulicy Młyńskiej. Więcej o koncertach mówi dyrektor Filharmonii Robert Wasilewski.
2: Mam przyjemność wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na cykl koncertów, które chcemy zorganizować jako Filharmonia Koszalińska w Parku Książąt Pomorskich. Inicjatywa jest chyba prekursorska. Po raz pierwszy chcielibyśmy, żeby w tym miejscu odbyły się recitale fortepianowe, głównie z muzyką Fryderyka Chopina. Pierwszy z tych koncertów, a przewidzieliśmy tych koncertów 4, odbędzie się w środę 1 lipca o godzinie 18 i tak co tydzień 8 lipca, 15 lipca i 22 lipca. Powiedziałem, że głównie będziemy prezentować muzykę Fryderyka Chopina, no i w związku z tym zaprosiliśmy wybitnych chopinistów, byłych uczestników konkursu m.in. Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatów niezliczonej liczby nagród w Europie i w Polsce. No i jednego uczestnika, o którym na końcu powiem, który jeszcze nie był uczestnikiem konkursu Fryderyka Chopina, ale mamy nadzieję, że tak się stanie. 1 lipca wystąpi Michał Basista, to jest pianista związany z krakowskim środowiskiem muzycznym. Zaprezentuje utwory Fryderyka Chopina, jak powiedziałem, i był on uczestnikiem właśnie już konkursu Fryderyka Chopina. 8 lipca natomiast rewelacja ostatniego konkursu, czyli Jehuda Prokopowicz, między innymi laureat nagrody specjalnej, artysta, który co dopiero skończył szkołę średnią, a już ma na swoim koncie liczne sukcesy. 15 lipca w środę, to podkreślam, natomiast wystąpi Michał Szymanowski, to artysta, który wystąpił na poprzednim konkursie chopinowskim. No i ten czwarty wykonawca, na którego chciałbym w sposób szczególny zwrócić uwagę, który jeszcze nie wystąpił na konkursie chopinowskim, ale mamy nadzieję, że tak wystąpi. Jest to osoba szczególna dla nas, koszalinian. Mówimy tutaj o Gabrielu Bortnowskim, wychowanku koszalińskiej szkoły muzycznej. Obecnie kształci się w Katowickiej Akademii Muzycznej. Głównie nasze koncerty zaplanowaliśmy nad stawem w parku znajdującego się przy ulicy Piastowskiej i Młyńskiej w razie niepogody. Natomiast zapraszamy do Filharmonii Koszalińskiej, do naszej sali. Koncerty te są odpłatne, ale ta odpłatność jest bardzo symboliczna, bo tylko w kwocie 2 zł oczekujemy opłaty za bilety. Można je nabyć w kasie Filharmonii. No i ten bilet gwarantuje miejsce siedzące. Natomiast dla pozostałych osób oczywiście wstęp na tą imprezę naszą jest wolny. Warto też podkreślić, że ten projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach projektu Efekt Chopina. No i jeszcze jedna ważna informacja. Koncerty te poprowadzą, czy słowo wiążące, wygłoszą pan Andrzej Zborowski i pani Beata Górecka. Jeden recital będzie trwał około 60 minut. Myślę, że nasza propozycja jest bardzo atrakcyjna, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy mamy trochę więcej czasu na relaks, na odpoczynek, a te piękne okoliczności przyrody absolutnie sprzyjają przebywaniu i na świeżym powietrzu, i w otoczeniu pięknej muzyki, trzeba to podkreślić, w mistrzowskim wykonaniu, bo każdy z wykonawców jest wybitnym chopinistą.
1: Recitale fortepianowe w parku będą odbywać się w każdą środę lipca o godzinie 18. W przypadku niepogody recitale zostaną przeniesione do sali Filharmonii Koszalińskiej. Bilety gwarantujące miejsca siedzące kosztują jedynie 2 zł, natomiast dla pozostałych słuchaczy udział w wydarzeniu jest zupełnie bezpłatny.
0: Tu się dzieje. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
3: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
4: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. GrupaMago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: się dzieje.
1: Ukraińskie smakołyki, muzyka, a w tle akcja charytatywna. Jutro teren przy cerkwi grecko-katolickiej w Koszalinie wypełni się zapachem tradycyjnych potraw, muzyką na żywo i rodzinną atmosferą. Stowarzyszenie Majsternia organizuje drugi dzień kuchni i muzyki ukraińskiej. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 14-18 przy ulicy Niepodległości 24-26.
2: Daria Antoszko, prezeska Stowarzyszenia Majsternia. Rok temu pierwsze spotkanie, które jakby przyrosło nasze oczekiwania, jeśli chodzi o uczestników i odbiorców i smakoszy ukraińskiej kuchni, więc w tym roku zakasamy już rękawy i wszystkiego gotujemy, pieczemy, przygotowujemy razy dwa, a nawet razy trzy. Co będzie można zasmakować? Na pewno oczywiście tradycyjne pierogi ukraińskie. Będą również szaszłyki, gołąbki, barszcz ukraiński. Tym razem przygotujemy go według 5 różnych receptur, bo jak wiadomo, barszcz ukraiński, ile gospodyń, tyle różnych receptur. Zawsze się różni, bo ktoś daje a to grzybka, a ktoś daje kapustę kiszoną, a ktoś daje kapustę świeżą, a ktoś coś podsmaża, a ktoś coś nie. Więc tutaj na pewno będzie festiwalowe szaleństwo, jeśli chodzi o barszcz ukraiński. Oprócz tego będą ciasta, tradycyjny ukraiński miodownik. Zachęcam, zapraszam. A także będą takie pierożki z mięsem. To będzie drożdżowe ciasto wypiekane, smażone bardziej na tłuszczu z mięsem. Więc to się nazywa właśnie takie pierożki z mięsem smażone. Zapraszamy, zachęcamy, bo będzie jeszcze więcej oczywiście smaków, których na pewno nie zdążyłam wymienić.
3: Kiszonki?
2: Kiszonek nie będzie, ale będzie uzwar. Uzwar to jest taki, można powiedzieć, jak w Polsce kompot z suszu, a w Ukrainie się go pije całorocznie. Ja osobiście uwielbiam we Lwowie być, kiedy jest 30 ponad stopni i wypić takiego uzwaru super dobrze schłodzonego. Będzie kwas ukraiński. Będzie również marchew po koreańsku. Natomiast w Ukrainie jest ona bardzo znana i lubiana. Nawet przyprawy właśnie pozyskujemy z ukraińskiego sklepu. Więc no, szykujemy, aby zaskoczyć tym razem naszych odbiorców jeszcze jakimiś ciekawymi, nowymi, nieodkrytymi smakami.
3: Rozumiem, że to wszystko będzie można spróbować zjeść na miejscu, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zabrać ze sobą, poczęstować rodzinę, przyjaciół, to też będzie można.
2: Tak, oczywiście. Od 14 do 18 w sobotę, zarówno na miejscu, jak i na wynos przygotowujemy wszystkie dania, także zapraszamy, można pobyć z nami chwilę, można pobyć z nami dłużej, a można też zabrać tylko i wyłącznie na wynos.
3: A jakiś program artystyczny do tego? Trochę muzyki?
2: Studio Wieart, czyli studio Wiktorii Fetotowej i Adama Kicuły, który prowadzi zajęcia i muzyczne na gitarze i śpiewu. I tu zaprezentuje młodzież, dzieci, swoje jakby osiągnięcia z całego roku, czego się nauczyli. Zaskoczą nas również dorosłe głosy, więc zapraszamy, bo pod smaczne smakołyki będzie można również usłyszeć ukraińskie brzmienia, ukraińską muzykę na żywo, więc to, ale dla najmłodszych naszych uczestników również przygotowaliśmy różne animacje, także będzie się działo dla dużego i małego. No i obok będziemy wysmażać 30 kg szaszłyka ukraińskiego, którego już w piątek zamarynujemy i to też oczywiście ile gospodyń, tyle receptur, ktoś w majonezie, ktoś w Coca-Coli, ktoś w czymś, więc zawsze dla mnie to jest takie niesamowite, jak tam są takie, a jak marynujemy w tym roku, a ty jak robisz, a ja tak robię, więc to jest taki trochę festiwal pomysłów i tych smaków, jak każdy w domu właśnie to przygotowuje.
3: No ale chyba nie tylko święto brzucha i podniebienia, bo każdej waszej imprezie przyświeca jakiś wyższy cel.
2: Tak, jak zawsze niestety od tych kilku lat, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, staramy się, aby każde nasze wydarzenie mogło wesprzeć walczącą Ukrainę i broniącą, tutaj chciałabym bardzo zaznaczyć, również naszą niepodległość tutaj w Polsce i niezależność i chroni nas po prostu, więc w tym roku, podobnie jak i w tamtym roku, zbieramy na drony, które sami skręcamy i to są te drony, które latają po całej wschodniej Ukrainie, przemieszczają, transportują leki, transportują żywność.
3: No trzeba powiedzieć wprost, że te gorące serca troszeczkę ostygły, które były zaraz na początku tego pełnoskalowego konfliktu na terytorium Ukrainy, ale czy jeśli ktoś poczuje w sercu, że jednak chciałby pomóc albo ma coś, czego nie potrzebuje, a może to się przydać, no, chociażby na froncie. Czy wy cały czas jesteście otwarci i po prostu przyjmujecie te wszystkie rzeczy? Jak właśnie, czego najbardziej potrzeba? Jak można pomóc?
2: Tak, nawet ostatnio jak była delegacja z Iwano-Frankiwska w Koszalinie z okazji 760-lecia Koszalina, to tak, oni potwierdzili to, co wszyscy potwierdzają, czyli potrzebne są takie zużywalne rzeczy, czyli nie wiem, bielizna, majtki, skarpetki, bo oni się szybko muszą przemieszczać, nie mają czasu, żeby tego wyprać, więc kupujemy tanie rzeczy, pasty, szczoteczki, maseczki, higiena, opatrunki, leki. Wszystko to, co jest takie kompaktowe, co możemy, nie wiem, będąc w Biedronce, Lidlu, rzucić do kosza, czy nawet widząc jakąś wyprzedaż. Ja zawsze tam poszuję właśnie w koszach niektórych, że jak jest wyprzedaż, czy tej bielizny, to kupuję. I to zawsze można przynieść do majsterni, możemy się kontaktować z nami za pomocą naszego messengera, czy też numeru telefonu podanego, czy przynieść do cerkwi. Jakby dla chcącego nic trudnego, zachęcamy i zapraszamy do tego, abyśmy wspierali naszych właśnie, czy to miasto partnerskie Iwano-Frankiwsk, czy w ogóle walczącą Ukrainę.
1: Przypomnę, drugi dzień kuchni i muzyki ukraińskiej już jutro od godziny 14 w cerkwi przy ulicy Niepodległości, a z Darią Antoszko rozmawiał Marcin Kieca. I zaproszeniem do smakowania kuchni ukraińskiej kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Magda Wanowska-Miksa, dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas i dodam, że było to ostatnie wydanie naszego magazynu przed wakacjami. Od poniedziałku zapraszam w imieniu Agnieszki Górskiej na letnią odsłonę lokalnego programu od godziny 16 do 17. Tymczasem życzę Państwu miłego i spokojnego weekendu.
0: Tu się dzieje.

0: Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Reklama.
3: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na początek pierwsze podsumowania. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów. W kolejnych miastach przybywa kurtyn wodnych. Jest 19. Marcin Bartnik. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
4: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
3: Podsumowała Aliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone, tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego.
5: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
3: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwne konsolidacji jest jednak starosta brzozowski.
6: Uważam, że byłaby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
3: Mówił sam Jacek Adamski. Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Pierwszą sesję otworzył metropolita krakowski. W poniedziałek kardynał Grzegorz Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
7: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, ma nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
3: Tłumaczył ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski z Łodzi oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Gdy żar leje się z nieba, w miastach leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
8: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
9: Tak, przyjemnie, chłodniej od wody.
10: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
11: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
12: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
9: Zabrało mnie!
3: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu.

0: Reklama.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.

0: Reklama. PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia 8-latka w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. W Gruzji rozbito międzynarodową siatkę hakerów, którzy atakowali m.in. w Polsce. Padł rekord temperatury w Niemczech. Jest 20. Marcin Bartnik. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
1: Powiedziała nam Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu. Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań wyłowiono go z wody. Mimo długotrwałej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Międzynarodowa siatka hakerów rozbita. W Gruzji zatrzymano obywateli Ukrainy i Rosji poszukiwanych przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Śledczy zarzucają im pranie pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Chodzi m.in. o prawie 2,5 miliona złotych w kryptowalutach oraz 900 tysięcy dolarów okupu po cyberataku na polską firmę.
3: Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią prowizją działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych.
1: Wyjaśniał prokurator Krzysztof Kopania. Śledczy szacują, że grupa przetransferowała około 350 milionów dolarów z ataków hakerskich i okupów. Początek wakacji to wzmożony ruch na drogach. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
4: W piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
1: Mówił Paweł Brysie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dobre wieści dla Gdańska. PKP PLK podpisały umowę na budowę czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim za 392 miliony złotych netto. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy do gdańskiego portu, odseparuje ruch towarowy od pasażerskiego i pozwoli pociągom przyspieszyć do 200 km na godzinę. Prace budowlane mają ruszyć w latach 2028-30.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowe upały nie tylko w Polsce. W Sarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec – 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie w 2019 roku temperatura sięgnęła 41,2 stopnia. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu dzisiejszych upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Witam w piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Idealna pora, aby rozpocząć prywatkę, tym razem w rytmach Italo Disco. Na początek Danny Keef, Keep on Music, potem Raff Raffioli i oryginalna wersja przeboju Self Control.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami Caroline Miller, czyli Stacey Kedge i jej piosenka Heartbreak Hotel. Potem Blue System, Magic Symphony i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

To było Trio Bananarama, a teraz już Sandra i Everlasting Love. Potem Milton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Heart. Będzie też kolejny brytyjski duet, Vince Clark i Alison Moyet, czyli Yazoo i Situation.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks zaczynamy w rytmach Italo Disco, Baltimora i Tarzan Boy, a potem Rose i Magic Carrion.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami klasyka tanecznych klimatów Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Barry White, What Am I Gonna Do With You, a także Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

0: Capri.
1: To była Erta Kitt, teraz już Cool and the Gang i Fresh, potem Michael Jackson, Billie Jean, a także Whitney Houston w piosence I Wanna Dance with Somebody.

śpiewała Whitney Houston, teraz australijski aktor i wokalista Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli, a wspomagają ją muzycy Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na przeboje ze słonecznej Italii. Na początek Alice, Una notte speciale, potem Gianna Nannini i Maski, a także Viola Valentino w piosence Compromis.

To byli Claudia Mori, Adriano Celentano i Nonsu Cedera Piu, a już za chwilę grupa Joy i Touch by Touch, potem Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

To był Rick Fellini, Welcome to Rimini, a za chwilę George Moroder i Chris Bennett w piosence Loves in You, Loves in Me, potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa Koto w nagraniu Visitors.

Za nami Living on Video, a już za chwilę Jugoton i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj, potem Offside, Wiatr od słońca, a także Mafia w piosence Imię deszczu, będzie też grupa Demono, Znów jesteś ze mną.

Za nami zespół Demono, przed nami francuski duet David i Jonathan i Bella Vita. Potem Taco, Putin on the Ritz, Valerie Dor Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

formacja Italian Boys utworem Forever Lovers zakończyła piątkową prywatkę na antenie Radio Plus. Słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka.